0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Baby Rexha i Faithless zostawiają nas z tymi emocjami, które będą grały w naszej duszy do samego wieczora.
1: A że dzisiaj jest piątek, to takich emocji, które wam będą grały do wieczora, mamy nieskończenie dużo i będziemy z nich korzystać.
0: I to będzie wreszcie pogodowo fajny piątek i cały weekend i my się z tego powodu bardzo cieszymy.

0: Piątek brzmi najlepiej pod warunkiem, że macie włączone głośniki na RMF Max. Milky, just the way you are.
1: Nowości w przeglądach samochodów, badaniach technicznych. O. Diagnosta nie tylko wsadzi kabel w rurę, ale żeby sprawdzić spalinę oczywiście, ale także zrobi zdjęcie naszemu samochodowi, żeby potwierdzić, że byliśmy na pewno.
0: Żeby wszystkie oszustwa zniknęły.
1: No, ale za to pojawią się zdjęcia w internecie, na których będzie widać twoje nieumyte auto. Takich jeszcze wcześniej nie było.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: 22 maja zarządzamy WZ-Alia. Czekamy na Was od 16 na kampusie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 1/3. Na scenie Jan Kleosia, Szafter, Fukaj, Reto i Kukon. Nie zabraknie strefy gastro, dodatkowych atrakcji i wyjątkowego klimatu. Piątek 22 maja. Bilety na biletomat.pl. Szczegóły w social mediach WZ-Aliów. Poleca RMF Max.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.

0: za miesiąc będzie lato i już się miło zrobiło. Za chwilę szósta.
1: A o szóstej w RMF Max Flash i pełno informacji z twojego regionu.
0: Chcesz być dobrze poinformowany? Słuchaj Maxa o poranku.
2: RMF Max, mamy dla was najważniejsze informacje z Warszawy i regionu. Paulina Płodzień, ruszamy, to jest Flash. Kto marzy o własnym M, będzie musiał zajrzeć głębiej do portfela. W stolicy właśnie pękła bariera 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Z czego wynika taki wzrost?
3: W pierwszej połowie maja kupujący w Warszawie nabyli 800 mieszkań po przeciętnej stawce 17 300 zł za metr kwadratowy. Skoro z rynku znikały tańsze lokale, tańsze od tych dotychczas oferowanych, a ich miejsce zajmowały nowe projekty z wyraźnie droższymi cenami, to średnia warszawskiej oferty niemal automatycznie w połowie maja wzrosła do 20 063 zł za metr kwadratowy.
2: Tyle ekspert rynku nieruchomości, oto dom Katarzyna Kuniewicz.
4: To jest RMF Max Warszawa.
2: Z RMF Max nic wam nie umyka. Teraz coś dla ósmoklasistów. Trwa rekrutacja do warszawskich szkół ponadpodstawowych. Absolwenci podstawówek mają czas do 27 maja, aby złożyć wnioski o przyjęcie do wymarzonych szkół.
5: Wszystko idzie zgodnie z planem, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie swoje miejsce w swojej wymarzonej szkole. Przypominam, że jeśli chodzi o szkoły podstawowe, mamy obwody, więc należy się znaleźć w swoim obwodzie. Wszystkie informacje rodzice, opiekunowie znajdą na naszej stronie miejskiej edukacja.um.warszawa.pl.
2: Tyle wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska. Na uczniów czeka w tym roku blisko 25 tysięcy miejsc w stołecznych placówkach. W RMF Max jak zawsze informujemy o tym, co ważne. Z końcem maja startuje remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Składy przestaną kursować od placu Starynkiewicza aż do ronda Waszyngtona.
6: 30 maja rozpoczynamy prace remontowe w Alejach Jerozolimskich na odcinku od Mostu Poniatowskiego do placu Starynkiewicza. To jest bardzo długi odcinek, to jest prawie 3 km w linii prostej, ale 6 km toru pojedynczego.
2: Dlaczego remont jest konieczny?
6: Remont jest bardzo potrzebny, ponieważ torowisko na tym odcinku jest już w bardzo złym stanie technicznym. Z naszej analizy technicznej wynika, że ten rok to jest właśnie ten czas, kiedy należy przeprowadzić remont. Nie możemy już czekać. Zresztą początek roku pokazał, że wyeksploatowane szyny ulegają częstym awariom. Musimy montować na tym odcinku dużo ograniczeń prędkości. Pasażerowie słusznie skarżą się i narzekają na jakość usługi transportowej.
2: Mówił wiceszef tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz. Lubicie pielić ogródek, a może jesteście mistrzami w przystrajaniu balkonu? To teraz mamy dla was propozycję. Wystartowała 43. edycja konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni. Mieszkańcy stolicy mogą zgłaszać swoje balkony, ogródki i ogrody. Na laureatów czekają nie tylko prestiż i pamiątkowe statuetki, ale także nagrody pieniężne i rzeczowe. I na koniec coś dla aktywnych. Trwają zapisy na 35. bieg Powstania Warszawskiego, który wystartuje 25 lipca wieczorem na ulicach stolicy. To drugie wydarzenie tegorocznej warszawskiej triady biegowej Zabiegaj o pamięć. Biegacze tradycyjnie pobiegną na dwóch dystansach, 5 km oraz 10. Szczegółowy przebieg tras znajdziecie na stronie miasta.

0: Z jak Zara Larsson, bo tak się akurat poukładało.
1: A jeszcze jest jedno P.
0: Jakie?
1: P jak paliwo.
0: Aj, Jezu. Ja to, jak mnie pytasz rzeczy na P, to
1: nie
0: ja...
1: Nie pytam się o rzeczy na P.
0: To ja pierwsze, co myślę, to pączki.
1: A ja dzisiaj pomyślałam paliwo, bo rezerwa świeciła głęboko i dobrze, jest na stacjach benzynowych, słuchajcie. 6,48 kosztuje litr benzyny, 6,91 kosztuje litr diesla.
0: To ja może hity na maksa zaproponuję do tego.
1: Bardzo proszę, podwójna.
0: I widzę, że punkty pani zbiera. Super. Asia Maus, Irek Jakubek. Jakie sosi w wariacie?

0: Dużo słońca w głośnikach RMF Max, dużo słońca w głosie Bledki, bo pogoda dzisiaj się dostosowała do tego, co gramy wam o poranku w Maxie i słońce będzie też dzisiaj w całej Polsce.
1: Ale super, i to nie koniec dobrych wiadomości, bo i hity na Maxa polecą i wejścióweczki do waszego ulubionego parku rozrywki to będzie dzisiaj rozdawane w tym programie.
0: A w kalendarzu jesteśmy coraz bliżej przełomu, bo powoli będzie kończył się maj i z sezonu komunijnego wejdziemy w sezon weselny. Warto wiedzieć, że już są nowe trendy w temacie weselnym. Teraz najbardziej na topie są mobilne stacje kulinarne.
2: Na weselach?
0: Tak, przyjeżdżają na wesele takie specjalne firmy, które na żywo przygotowują to, co goście potem na tym weselu jeść będą.
1: Ciężka robota, a najgorzej mają ci, co w tej mobilnej stacji kulinarnej na weselu, to oni przygotowują barszczyk i krokieta.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Bilety na biletomat.pl. Szczegóły w social mediach WZ-aliów. Poleca RMF Max.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Moja mama jest wyjątkowa, bo dzięki niej wyszedłem na ludzi.
7: Moja mama jest wyjątkowa, bo prawdę mówiąc, ma do mnie nieludzką cierpliwość.
8: Wejdź na rmfmax.pl i dokończ zdanie. Moja mama jest wyjątkowa, bo...
9: Za najlepsze słowa o najważniejszych kobietach w naszym życiu czekają nagrody od sponsora naszego konkursu.
10: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest firma Bandy Cosmetics, producent linii kosmetyków Gold Philosophy.
11: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest właściciel Prime Cut, restauracji serwującej steki na Powiślu przy wybrzeżu Kościuszkowskim 43B.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który...

0: Dzień dziecka to Allegro.
1: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
2: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
3: I po reklamie.

0: Piątki mogą być jeszcze przyjemniejsze. Macie włączone RMF Max. Przepraszam, bo zacząłem mówić niewyraźnie.
1: Dobrze, bardzo dobrze, że się poprawiłeś.
0: Macie włączone RMF Max. 29 minut przed godziną 7. Lecą wasze ulubione hity na Maxa i od razu jest tak, jakby był już piątek po południu i bylibyśmy po pracy.
1: No jesteśmy blisko tego momentu. Ja też teraz powiem bardzo wyraźnie, więc słuchajcie uważnie. Osoby jedzące mięso mają większą szansę dożyć 100 lat niż wegetarianie.
0: Brawo. Jeżeli myśleliście, że wszystkie dobre wiadomości przed weekendem dotyczą pogody, jest jeszcze coś o grillu, ale o mięsie. Dzięki, Asia!
1: Nie ma za co!
0: Dokładamy nutkę z rewelacyjnym pianinkiem. Sprawdźcie to koniecznie, to jest Bausa.

0: Dawno to wiem.
1: Są tytuły i piosenki, które brzmią jak piątek. Nareszcie.
2: Dokładnie.
1: Męskie granie, orkiestra. Siódma. Odetchnijcie. Za 22 minuty. Siódma.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Twój Lucky ma tyle energii i tak pięknie wygląda. Jak to robisz?
6: To proste. Daję mu Multiway Vet.
5: Multiway Vet?
6: Tak. Multiway Vet i Mumuno na odporność. Multiway Vet Osteo na stawy. Multiway Vet Sierść na zdrową skórę i piękną sierść.
5: A dla starszych pupili?
6: Multiway Vet Neuro. To smakowite produkty dla psów i kotów.
5: Multi nam pomogłaś, psia psiłeczko. Gdzie mogę kupić Multiway Vet?
6: Zapytaj lekarza weterynarii lub sprawdź na www.jmsante.pl. Bo szczęście twojego pupila zaczyna się od zdrowia.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Asiu, pamiętaj, za tydzień impreza. Gotowa?
9: Kochana, ja nie jestem gotowa pokazywać się nawet po zmroku. Te pierwsze zmarszczki, sucha skóra, wypadające włosy bez blasku.
8: Zobaczysz, zabłyśniesz dzięki Kolibre.
9: Co to?
8: Kolagenowa bomba regeneracyjna wzbogacona witaminami w formie szota.
9: Szota? To da się wypić?
8: Jest owocowo pyszne, a efekty, dziewczyno, zobaczysz. Kolagen Kolibre. Piękno i zdrowie zaczynają się w środku.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
13: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
14: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
16: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
17: Miesiąc zamknięty na plusie?
18: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
17: A jak to działa?
18: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
17: To rzeczywiście jasny wybór.
18: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
19: I po reklamie.

0: Głośnik ustawiony na RMF Max robi wam tak, że po piątkowy poranek jest po prostu super. Cheryl Cole, Call My Name, ten numer już za nami.
1: 11 minut przed godziną 7:00, rzecz, która wstrząsnęła światowym internetem. Gołąb narobił na króla Karola. Tak, gołąb narobił na króla Karola. Chwilę czekaliśmy na ripostę Donalda Trumpa, na te wszystkie żarty, w których król Karol żartował ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w czasie swojej zagranicznej podróży. Doczekaliśmy się.

0: Śpiewa o Flashu w waszym radiu. No prawie, cztery. Tak, on się uczy dopiero polskiego, także wybaczcie Henrykowi Kościelniakowi. No taki jest on i hity na maksa zawsze o poranku.
1: A o 7:00 nowy flash informacyjny, a w nim o nowej wielkiej akcji Łatwo Ganga.
0: Wow, znowu zbieramy hajs. Komu tym razem pomagamy? Słuchajcie, maksa, by być na bieżąco. Za 7:04.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu. No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
8: 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
9: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
10: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
11: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
12: A nie mówiłem?
11: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
13: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
14: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
19: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
6: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Jest punktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Fresh Sport. Pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Donna
5: Donald Trump znów zmienia zdanie. Do Polski trafi 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy USA. Kilka godzin temu na portalu Truth Social amerykański prezydent napisał, że to ze względu na dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, którego poparł w wyborach. Przypomnijmy, jeszcze w środę informowano o zmniejszeniu liczby brygad bojowych armii USA stacjonujących w Europie i opóźnieniu rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce.
12: Podstawowe pytanie brzmi, czy liczba 5 tysięcy dotyczy zawieszonej rotacji, czy dodatkowych żołnierzy, kiedy oni przyjadą. Pentagon odesłał mnie do Białego Domu, więc napisałem do Białego Domu. Biały Dom z kolei odesłał mnie na konto prezydenta Trumpa w jego serwisie społecznościowym.
5: Tyle Paweł Żuchowski, a to są najważniejsze informacje w pigułce. Izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego nie wjedzie do Polski. Itamar Ben-Gwir dostał 5-letni zakaz wstępu do naszego kraju, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznaczył, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Minister Szydził z zatrzymanych przez siły izraelskie aktywistów flotyli Sumut z pomocą dla Strefy Gazy, wśród których byli też Polacy. Na nagraniach widać klęczące na ziemi osoby, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Do prokuratury wpłynęło 10 zawiadomień w związku z maturalnymi przeciekami. Według CKE chodzi o przypadki publikowania arkuszy w sieci jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów. Zanim o sporcie, piękna sprawa, słuchajcie. Łatwo Gang startuje z nową akcją. Influencer i streamer chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska. Zebrane środki mają wesprzeć leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową. Przejazd ma być transmitowany w internecie. Początek o 16:00, a koszt leczenia w USA wynosi 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze 12 milionów. A teraz, no właśnie, sport, później prognoza pogody. Awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy w Albanii wywalczyła reprezentacja Polski w Soka. Biało-czerwoni wygrali z Irlandią 4-0. Ostatnia bramka to zasługa Kamila Kucharskiego.
20: Uderzyłem, można powiedzieć, tak pełną parą. Padła na najładniejszy strzał z tych wszystkich trzech wpad, także...
5: W ostatnim meczu fazy grupowej broniący tytułu Mistrzów Europy Polacy zagrają z Bułgarią. To dziś o 21:00. Przenosimy się na koszykarskie parkiety. Legia Warszawa została pierwszym półfinalistą Basket Ligi. Stołeczni pokonali MKS Dąbrowę Górniczą 98-86. A w półfinale zobaczymy też Dziki Warszawa. Ekipa ze stolicy pokonała Energa Trefle Sopot 88-73. Piękne obrazki za oknami dziś prawie w całej Polsce. Właściwie zdecydowaną przewagę ma mieć słońce. Miejscami oczywiście będą się pojawiały jakieś chmury, ale totalnie niegroźne. Deszczu z tego nie będzie. Raczej nie powinno być burz. Na termometrach maksymalnie okolice 20 w Suwałkach. 21 stopni to Trójmiasto, Katowice, Lublin, 22 kreski Kraków, Rzeszów, Gorzów, Wielkopolski i Poznań. 24 nawet w Zielonej Górze. Przepięknie. Jutro podobnie, a w niedzielę 28.
13: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
0: Na zegarach RMF Max 4 po 7.

0: Maxa. Jest wreszcie piątkowy poranek. Spędzacie go z RMF Max prawie 10 minut po godzinie 7.
1: Pani ministra klimatu, pani Henning Kloska się wypowiedziała. Aha. W obronie systemu kaucyjnego i butelkomatów się wypowiedziała. Tak, zacytuję. Przy butelkomatach można poznać kogoś ciekawego, integrować się i tworzyć związki. Super. Koniec cytatu.
0: Generalnie puste butelki zawsze podnosiły szanse na miłość, ale zazwyczaj w wyniku ich opróżniania, a nie oddania do butelkomatu. 10 po 7.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Odbiera wiesz, dla seriali.
4: O, a może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej. Na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
5: Dzień mamy w Media.

0: Elobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów w Elobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody, wszystko niemal jednocześnie.
2: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
1: Z Centrum Pergoli to możliwe.
2: Jak?
1: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
2: O, a ceny?
1: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 64.
6: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
8: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
7: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
14: No, ładne kwiatki.
7: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
15: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na Maxa.
3: NF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Marka, weekend, znowu spóźnię się do pracy i inne pierwsze myśli, które mieliście w ten piątkowy poranek, chwilę po przebudzeniu.
1: Bardzo ważne myśli, dać im bluzy, czy wystarczą same t-shirty, to są poranne, ważne rozkminy.
0: I co do kanapeczki, siemano rano, Łukasz. Cześć, witaj o poranku.
2: Cześć.
0: Łukasz,
2: cześć,
0: twoja pierwsza myśl dzisiaj?
2: Urodzinki mam.
1: No to najlepszego.
0: Jak się czujesz, dziadku?
1: Zostaw odpowiedź na to pytanie. I tak trzeba żyć. Zapraszamy cię teraz na wspólną wycieczkę. Jedziemy dzisiaj razem do piątkowiska, bo jest piątek.
0: Piątkowisko.
1: I będziemy cię pytać o to, kto do piątkowiska ma bliżej. Odpowiadasz imieniem i jak dobrze, to dostajesz kasę, jak źle, to tracisz.
0: Ci, którzy do piątkowiska jadą z Huty, ale uwaga, Huty starej.
1: To Irek, a ja jadę z miejscowości Huta Nowa. No i kto ma bliżej do tego piątkowiska?
0: Aśka czy Irek? No, stara czy nowa?
2: Nowa.
1: Dobrze! Wybrałeś dobrze, super, 300 wyobronione. Okej, do piątkowiska w piątek ja jadę z miejscowości Strzelce.
0: Tak, a ja z ulubionej miejscowości wszystkich ochroniarzy, Warty. Warty.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Warta czy Strzelce? Aśka czy Irek?
1: No szybko, Łukasz. Szybko.
2: Aśka.
1: No nie, tym razem, nie tym razem.
0: Masz 200, też jest dobrze. Uwaga, uwaga, uwaga. Do piątkowiska ja jadę z miejscowości Kowale.
1: Bo Kowale czekają na piątek, podobnie jak Cieśle, czyli miejscowość, Cieśle, w której jadę ja. Kto ma bliżej, Łukasz?
0: Ja.
2: Irek.
1: No, źle.
0: Przecież Aśka powiedziała ja, no już, tak, już ci bardziej podpowiadać. Już ci bardziej podpowiadać w urodziny nie mogę. Niech żyje nam i stuwa. I torcik. Dzięki. I dmuchaj pomyśl.

0: Amo.
1: Fireball. Tak, Pitbull dostarcza do studia te ogniste kule, a my z tych kuli robimy bałwana. To jakiś sezonowy, bardziej gorący. A 22 minuty i godzina 8.
2: A we wtorek jest dzień mamy. I żebyście przypadkiem nie zapomnieli o tym wyjątkowym święcie.
1: O, proszę bardzo. Po pierwsze przypominamy, i tu nie kończy się nasza rola, bo na www.rmfmax.pl jest po kokardę prezentów na dzień mamy. Wygrajcie je dla swojej. www.rmfmax.pl. Można wchodzić na przykład teraz. Zakładka konkursy.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub Perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody, wszystko niemal jednocześnie.
11: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
10: Z Centrum Pergoli to możliwe.
11: Jak?
10: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
11: O, a ceny?
10: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
13: Warszawski adres, ale bez warszawskich cen? Sprawdź Park Leśny Rembertów. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 16 odwiedź nas w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Zobacz dostępne mieszkania oraz skorzystaj z promocji i atrakcyjnych harmonogramów płatności przygotowanych na ten dzień. Więcej informacji znajdziesz na parkleśnyrembertów.pl.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
18: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
17: No, ładne kwiatki.
18: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
19: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: I po reklamie.

0: niezmiennie podrzucamy wam hity na maksa w piątkowy poranek, żeby było jeszcze przyjemniej przed weekendem. Aloki Khalid, Dive Into Me i 12 minut przed 8.
1: Piątek.
0: Fajnie, to może być nowa piosenka. Bardzo mi się podoba. Świetna sprawa.
1: Piątek.
0: 58 minut dziennie, czyli prawie godzinę dziennie średnio Polacy spędzają w drodze do i z pracy. Tak to policzono.
1: A jeśli od godziny stoisz w korku, to nie jest błąd w obliczeniach. To po prostu średnią czasu dojazdy do pracy zaniżają ci, którzy pracują dzisiaj z domu. Pozdrawiamy.
0: Dzięki.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Kto w korku ma Kalifornię? La.

0: Piątek. Piątek w rytmie hitów na maksa. Tańczysz w drodze do pracy, jest dobrze. Za 5 minut 8 tu RMF Max.
1: A we fleszu o 8 ostrzeżenia dla kierowców. S19 na Podkarpaciu i S5 w Kujawsko-Pomorskiem z zablokowanymi pasami.
0: Zostańcie z nami, by poznać szczegóły wszystkich ważnych, porannych informacji.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Woda Mazowszanka. Pij na zdrowie. Oszczędzaj czas. Nie stój w kolejce do butelkomatu. Wybierz Mazowszankę w butelkach PET bez kaucji. Mazowszanka. Orzeźwiający smak i wygoda każdego dnia. Potrzebujesz więcej? Duże zamówienia dostarczymy pod twój adres. Dzwoń 22 729 82 23. 22 729 82 23. Mazowszanka. Pij na zdrowie. Bez kaucji.
4: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
7: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Tomasz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
17: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: My na majówkę.
20: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
19: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
20: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
19: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
21: I po reklamie.
22: Playlista, co zrobić dzień.
23: Niech się dzieje.
22: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
24: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza Flash Sport Pogoda. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i zaczynamy od aktualnych informacji dla kierowców, bo w tej chwili problemy mogą występować na S19 na Podkarpaciu. To jest odcinek między węzłami Rzeszów, Zachód, Rzeszów, Południe. Osobówkę uderzyła w bariery, zablokowany jest lewy pas w kierunku Barwinka. A w korku stoją też zmotoryzowani z Kujawsko-Pomorskiego na S5 na odcinku Nowe Marzy-Sartowice. Doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką, zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. To teraz dla odmiany pozytywna wiadomość, bo w ten weekend za tankowanie zapłacimy mniej. Rafineria o poranku ogłosiły przeceny i to zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego. Jutro stawki za litr powinny być o kilka groszy niższe.
0: Słuchacie RMF Max.
24: Zaskoczenie wśród amerykańskich urzędników. Chodzi o decyzję prezydenta USA o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. To dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników, skomentował republikański kongresmen Don Bacon.
1: Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę, podkreśla republikański kongresmen Don Bacon. Od kilku dni w kongresie było ponadpartyjne poparcie dla Polski, a politycy krytykowali Pentagon za decyzję o wstrzymaniu rotacji.
24: To Paweł Żuchowski. Donald Trump wyjaśnił, że jego decyzja ma związek z dobrymi relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Tymczasem sam zainteresowany podziękował już na platformie X za przyjaźń wobec Polski oraz decyzje, których efekty, jak podkreślił, są dziś wyraźnie widoczne. Polski prezydent zapewnił, że będzie stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. A do sprawy odniósł się też wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem. I na otwarcie flesza sportowego w RMF Max piłka nożna ekipa Al Nassr sięgnęła po tytuł mistrza Arabii Saudyjskiej, pokonując Damak 4-1 autorem dwóch goli Cristiano Ronaldo.
2: Rotacja Cristiano Ronaldo!
24: To pierwszy mistrzowski tytuł Al Nassr od 2019 roku. Ma jutro Bartosz Zmarzlik powalczy o czwarte zwycięstwo w turnieju Grand Prix Czech w drugiej eliminacji żużlowych mistrzostw świata. Sobotnia rywalizacja rusza o 19:00, wcześniej o 14:00 kwalifikacje. A my czekamy też na kolejne popisy biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy w Soka. O 21:00 zmierzą się z Bułgarią, wczoraj wygrali z Irlandią 4-0. Dziś właściwie wszędzie powinno być bardzo przyjemnie i przeważnie słonecznie. Będą się pojawiały jakieś chmury, ale nie groźne, obiecują nam specy od meteo. I tak teraz potwierdzają te najnowsze modele synoptyczne. 21 stopni w Trójmieście, podobnie w Szczecinie, w Katowicach, 22 kreski to Kraków, najwięcej w Zielonej Górze, 24 stopnie. Dziś raczej nie ma poszkodowanych. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to super. Słuchajcie, jutro 25-26 stopni, a w niedzielę nawet do 28 kresek.
3: Wow!
22: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
4: Przy takiej pogodzie weekend w parku rozrywki? Bardzo proszę, 4 wejściówki do wygrania. Już za parę chwil. Tu RMF Max, 3 po 8.

0: To jest ta najlepsza. Bamba, rimbam, birambam, Rihanna w RMF Max. 10 minut po godzinie 8. A teraz będzie miłość. Dużo miłości.
1: Tak, bo jest nowy trend w internecie. Uwaga, ludzie tak obrażają się na aplikacje randkowe. No. I teraz się robi meet cute.
0: To jest jakiś kotlet? Przepraszam. Meet cute?
1: Nie. Meet cute to jest taki trend, że już nie szukasz miłości w tej aplikacji, tylko wychodzisz do świata z otwartymi oczami i sercem. No i patrzysz, kto jest naokoło.
0: Mhm. Ludzie w autobusie teraz mają dużo szans na miłość. 11 minut po godzinie 8.
1: Tak, ale idealnie to by było, żeby to poznanie nastąpiło tak jak w filmie. Czyli na przykład idziesz chodnikiem, potkniesz się, ktoś ci się pomaga pozbierać, no i to jest to.
0: O, super. No. Takiej miłości wam życzymy. Pamiętajcie, wybierajcie tych, którzy nie dość, że wam się pomogli pozbierać, jak się wywaliłaś, to jeszcze nie nagrywali, jak leciałaś.

0: ale on jest fajny. To jest Andy Dust, to jest RMF Max. Hity na Maxa w poranku to nie jest jedyna przyjemność, jaką dla was dzisiaj przygotowaliśmy.
1: Bo równie fajnie brzmią i wyglądają cztery wejściówki do parku rozrywki tutaj w małopolskim Zatorze.
0: I uwaga, chcesz polecieć do parku rozrywki? Wyobraź sobie, że jesteś ptakiem i lecisz.
1: Serio? Lecisz i ćwierkasz. Albo jak ktoś mówi,
0: świergolisz.
1: No właśnie, robisz te wszystkie ćwir-ćwir i wszystkie inne głosy, które o poranku ptaki wyrażają. Nagrywasz to pięknie głosóweczką i głosówkę wysyłasz na Messengerze do RMF Max.
0: Proszę bardzo, cztery wejściówki do parku rozrywki są do wzięcia. Chcesz tam polecieć? Zmieniaj się w ptaka. RMF Max.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Nazwisko mówi samo przez się, nazywam się Jastrząb, a o poranku robię...
2: Jastrząb pozdrowiony w poranku RMF Max, w którym do wygrania 4 wejściówki do Energylandii.
3: Dzisiaj zamienialiście się w ptaka.
2: Kamil pozdrawia prosto z parapetu. Kto chce lecieć do parku rozrywki, musi być ptakiem. Milucha, Milucha, pozdrawiamy. O, ptasz,
3: jest
2: jamnik,
3: jeszcze pies. Jamnik, no. Pięknie sobie tam gruchacie, tak jak Tomas.
2: Tomas! Zaświergolony Tomas, ptak wędrowny najpewniej, a w porannym konkursie 4 wejściówki do Energylandii wygrywa...
3: Alex!

0: Są takie numery w RMF Max, które robią coś więcej niż piątek. To był jeden z nich, Fever Dream i Alex Warren. 9 za 22 minuty.
1: Skradziono kości D'Artagnana, słuchajcie.
0: Nie. To jest wiadomość, która wstrząsnęła internetem.
1: Ale w ogóle wszystkimi skradziono kości D'Artagnana. No. Archeolog przygarnął i nie chce oddać, no.
0: Jezu, bardziej niż kradzież kości D'Artagnana mogłaby D'Artagnana znerwować historia, jakby mu ukradli smaczki. A nie tylko kości. Atos do nogi. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Warszawski adres, ale bez warszawskich cen? Sprawdź Park Leśny Rembertów. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 16 odwiedź nas w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Zobacz dostępne mieszkania oraz skorzystaj z promocji i atrakcyjnych harmonogramów płatności przygotowanych na ten dzień. Więcej informacji znajdziesz na parkleśnyrembertów.pl.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: na telio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
2: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
1: Z Centrum Pergoli to możliwe.
2: Jak?
1: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
2: O, a ceny?
1: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: My na majówkę.
8: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
7: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
8: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
7: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: 11 minut i godzina 9.
1: Wielki powrót tego numeru na antenę RMF Max. Wiemy, że go lubicie, dlatego wam go gramy.
0: Wraca także Łatwo Gang i jego wielkie serducho. Łatwo Gang znowu zbiera kasę dla dzieciaków.
1: Tym razem będzie jechał na rowerze, a to wszystko po to, żeby uzbierać 12 milionów złotych dla chorego Maxa.
0: Brawo.
1: Plan jest taki. Dzisiaj o 16 Łatwo Gang wsiada na dwa kółka w Zakopanem i dojeżdża do Gdańska.
0: Brawo, to jest taki plan, a życie pokaże, że już na wysokości Łodzi kasa i pewnie dwa razy większa niż jest planowana, już będzie zebrana. Modelki Włodarski idealnie pasują do naszego piątkowego nastroju.

0: Są hity na maksa. Mi jest dobrze, a może być jeszcze lepiej, bo można odgadnąć kwotę z puli 350 tysięcy złotych. Hej! Można wygrać wielkie pieniądze. Sprawdzajcie swoje super szanse i mega okazje na naszym www.rmfmax.pl. Za 4 minuty 9.
1: Reklama.
2: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonów MB Motors w Jankach i Piasecznie. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
8: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
7: Z Centrum Bergoli to możliwe.
8: Jak?
7: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
8: O, a ceny?
7: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumbergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczno, ulica Okulickiego 6.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Warszawa 95 i 8 FM.
20: Jest punktualnie godzina 9 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Polska jest gotowa na przyjęcie i zorganizowanie kwarantanny kapitana statku, na którym wykryto hantawirusa, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski. Na dziś zaplanowana jest ewakuacja kapitana wycieczkowca MV Hondius Jana Dobrogowskiego karetką z Holandii do Polski.
1: W tej chwili kapitan miał wykonywane, jak cała załoga, miał wykonywane testy. Nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. Tutaj wszystko zależy od tego, jeżeli nie rozwiną się objawy, to zapewne będzie mógł pozostać w swoim miejscu zamieszkania, bo musimy liczyć tę kwarantannę od momentu narażenia. Te 42 dni to nie jest od dzisiaj.
20: Dodał rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
19: Słuchacie RMF Max.
20: A my dbamy o to, by nasi słuchacze dostawali świeże, sprawdzone treści. Kierowców ostrzegamy. Mogą być utrudnienia po stużce ciężarówki z busem na trakcie brzeskim. Kierował drezyną pod wpływem alkoholu. To ustalenia śledczych. Chodzi o Grzegorza T., który na stacji PKP Warszawa Powiśle spowodował wypadek z udziałem podmiejskiego pociągu pasażerskiego. Do groźnego incydentu doszło 1 maja.
21: Grzegorz T., kierując drezyną służącą do remontu, wychylił znajdujący się na niej dźwig nad tor, którym jechał pociąg Kolei Mazowieckich do Nasielska. Maszyna uderzyła w wagony, rozrywając poszycie. W składzie było 27

0: prąd za prowadzenie samochodu po pijaku.
1: Jak dodaje Krzysztof Zasada, straty spowodowane wypadkiem przekroczyły 1 000 000 zł. Stołeczni koszykarze zmietli wczoraj konkurencję. Dwie ekipy z Warszawy zapewniły sobie awans do półfinału rozgrywek Orlen Basket Ligi. Legia Warszawa ograła MKS Dąbrowę Górniczą 98-86, a Dziki Warszawa pokonały Energa Trefle Sopot 88-73. Tymczasem no właśnie, Warszawa będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Impreza odbędzie się 1 czerwca na Placu Centralnym pod Pałacem Kultury i Nauki. Ruszają turnieje kobiet i mężczyzn. Mecze rozegrane zostaną na specjalnie przygotowanej arenie, a na sportowe wydarzenie zaprasza nasza reprezentantka w 3-osobowej koszykówce Aleksandra Ziemborska.
2: Ja serdecznie zapraszam wszystkich. Jeśli nie jesteście pewni, czy jest to coś, co Was zainteresuje, to na sesji porannej nie ma biletów, można wejść za darmo, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, jaki jest klimat, a wieczorem zapraszam na nasze mecze. Będzie się działo, na pewno jest to zupełnie inna koszykówka niż ta tradycyjna 5x5. To są taka esencja koszykówki, to są same tak naprawdę highlighty. Tutaj nie ma kiepskich zawodników.
1: Rok temu na Mistrzostwach Świata w Ulaanbaatar w Mongolii biało-czerwone zajęły 4. miejsce. I na koniec jeszcze wiadomość dosłownie sprzed chwili. Są utrudnienia na S8 na Mazowszu. To jest odcinek między węzłami Wypędy Opacz w pobliżu Nowych Grocholic. Doszło do zdarzenia 2 osobówek. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Dziś w Warszawie przepięknie, słonecznie i bardzo ciepło, maksymalnie na termometrach do 22 stopni. Będą się pojawiały jakieś chmury, ale nie groźne, na pewno, także czeka nas kolejny piękny dzień. Jeśli chodzi o sobotę, do 24 kresek, także też przyjemnie i też przeważnie słonecznie. W niedzielę może zagrzmieć, ale to będą takie chwilowe perturbacje, 26 stopni na termometrach i też przewaga słońca. Z każdym kolejnym dniem ma być cieplej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: No pogoda, no wreszcie pogoda zaczęła słuchać tego, co mówi RMF Max i wreszcie pogoda jest jak nasza playlista. Idealnie pasuje do piątku i do weekendu. I do poniedziałku. Asia, Irek, dzięki za dzisiaj.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Ty 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz

0: Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
0: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 64.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Święto Łazienkowskiej. Już w niedzielę, 24 maja, Stadion Legii i okolice zamienią się w największy familijny piknik Warszawy. Turnieje i konkursy dla każdego. Strefy dla dzieci. Ranmageddon Kids, food trucki, potańcówka i muzyka na żywo. Wieczorem mecz Legia Ladies. Wstęp wolny. Do zobaczenia w niedzielę, 24 maja, na Łazienkowskiej. Więcej na www.legia.com.
9: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30%.

0: 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.

As w RMF Max Warszawa, a wielkie brawa dla koszykarskich ekip z Warszawy, dla Legii i dla Dzików, które wczoraj przyklepały awans do półfinałów Polskiej Ligi Koszykówki, do półfinału playoffów. No i napisały historię, bo po raz pierwszy w prawie stuletniej historii zmagań o Mistrzostwo Polski w kosza będziemy mieć warszawski półfinał derby Warszawy w półfinale. Piękna sprawa. Legia Warszawa wczoraj wygrała 98-86 na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Nie bez kłopotów, ale ogólnie pewnie. Natomiast Dziki po fantastycznym meczu wygrały z Energą Treflem Sopot 88-73. Przegrywały już Dziki 17 punktami w pewnym momencie, ale potem się taka fantastyczna pogoń zaczęła. Brawo! Pierwsze półfinałowe mecze w hali na Bemowie. Legia będzie gospodarzem 27 maja, czyli w środę, kolejny w piątek. No a potem rywalizacja przenosi się kilometr dalej do hali na kole. Informacji o sprzedaży biletów jeszcze nie ma, ale jest Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max.

0: Alf Arben z René Miller. To jest RMF Max. Ale się porobiło wczoraj. Ale ci ktoś zrobił przysługę i ścisnął mocno widełki w zabawie za dużo, za mało. Słuchaj tego, 14 419 zł to jest od wczoraj za mało, ale 14 490 to już za dużo, czyli rozstrzał to już tylko 71 zł. No, teraz trzeba to już na poważnie się wziąć do tego. Jak myślisz, ile jest ukryte na naszym koncie? Masz swój typ, masz jakąś szczutkę, to zgłoś się teraz na rmfmax.pl albo smsowo z hasłem max pod 7327 go wysyłasz. Piątek jest, wydaj te 3,69 na smsa i w zamian zgarnij ponad 14 tysięcy złotych. Dzisiaj, nie kiedyś tam, tylko dzisiaj te pieniądze mogą być twoje. rmfmax.pl albo 7327 hasło max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
4: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
6: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Warszawski adres, ale bez warszawskich cen? Sprawdź Park Leśny Rembertów. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 16 odwiedź nas w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Zobacz dostępne mieszkania oraz skorzystaj z promocji i atrakcyjnych harmonogramów płatności przygotowanych na ten dzień. Więcej informacji znajdziesz na parkleśnyrembertów.pl.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
11: Już w najbliższą niedzielę giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj, zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów użytkowych. Teren autodromu w Słomczynie.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonów MB Motors w Jankach i Piasecznie. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Dziś w Warszawie przepięknie, słonecznie i bardzo ciepło, maksymalnie na termometrach do 22 stopni. Będą się pojawiały jakieś chmury, ale nie groźne, na pewno, także czeka nas kolejny piękny dzień. Jeśli chodzi o sobotę, do 24 kresek, także też przyjemnie i też przeważnie słonecznie. W niedzielę może zagrzmieć, ale to będą takie chwilowe perturbacje, 26 stopni na termometrach i też przewaga słońca. Z każdym kolejnym dniem ma być cieplej.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem, właściciel marki Active Lab Pharma.

I know, RMF Max, Rudimental z Khalidem i takie, to mamy, jak sobie pomyślimy o weekendzie, o tych wszystkich fajnych rzeczach, które można w weekend zrobić. Oczywiście, ja wiem, że skończy się jak zawsze, że będziemy odpoczywać, takie mrugnięcie okiem i nagle jest niedziela wieczór, wiem, ale właśnie ten piątek, kiedy myślimy, że cały piątek, cała sobota, cała niedziela nasza jest najprzyjemniejsza, ile planów można porobić. Pamiętajcie, że te weekendowe plany można nam podsyłać na Messengera, głosóweczką na przykład, albo na 3001, piszcie śmiało, albo nagrywajcie się. Metzner i Gotema, za chwilę 10:00 będzie flash i pogoda. RMF Max.

0: reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.
4: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
4: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
6: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: My na majówkę.
8: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
7: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
8: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
7: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
17: I po reklamie.
18: Jest punktualnie godzina 10 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Część koalicji rządowej nie poprze ustawy o najmie krótkoterminowym w kształcie przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kto sprzeciwia się rządowej ustawie?
19: Polska 2050, która swoje poparcie dla projektu uzależnia od dwóch poprawek. Chodzi o wprowadzenie przepisów jeszcze w tym roku, a nie w 2029, jak przewidują rządowe przepisy. Oprócz tego politycy tego ugrupowania chcą, aby oprócz samorządów, wspólnoty mieszkaniowe mogły decydować, czy w danym bloku może być prowadzona działalność najmu krótkoterminowego. Jak słyszę, bez tych dwóch kwestii Polska 2050 nie będzie głosować w Sejmie za rządową ustawą.
18: A ta ma trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu, dodaje Kasper Wróblewski.
20: Słuchacie RMF Max.
18: Dbamy, by nic nie umknęło waszej uwadze. Sokoły z Pałacu Kultury i Nauki mają już swoje dowody osobiste. Ornitolodzy zaobrączkowali 2 młode ptaki. Operacja odbyła się na tarasie widokowym PKN na 30 piętrze.
21: Obrączka ptakom w życiu nie przeszkadza. Te skoki nie rosną, więc one potem nie, ta obrączka nie staje się za ciasna, nie uciska. Ona jest tak dobrana wielkością, zaoblone krawędzie, żeby to nie przeszkadzało.
22: No wiadomo, są trochę zdenerwowane lekko, w nowym miejscu zabrano je z rodzinnego gniazda, ale były tak w miarę spokojnie.
18: opowiedzieli reporterowie RMF Max. Przemkowi Mzykowi uczestnicy akcji opiekunowie sokołów wędrownych Piotr Mikołajczyk oraz Sławomir Sielicki. W najbliższych tygodniach maluchy zaczną opuszczać gniazdo i podejmą pierwsze próby lotu nad centrum Warszawy. A teraz teatralna opcja na weekend. Teatr Roma zaprasza na spektakl Ania z Zielonego Wzgórza. Przedstawienie można oglądać na nowej scenie już od jutra.
0: Tak, ja myślę, że wykorzystaliśmy tę przestrzeń dzięki naszej pani scenografii, oczywiście zamysłowi reżysera. Wykorzystaliśmy tę małą przestrzeń w 100%. Bardzo dużo się dzieje i nie dość, że jest to wszystko bardzo estetyczne, to jeszcze właśnie energetyczne i ciekawe dla widza, również tego młodego, który potrzebuje wielu bodźców w dzisiejszych czasach. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich młodszych i starszych na nasz wspaniały spektakl Ania z Zielonego Wzgórza. Będzie moc wrażeń, emocji, wzruszeń i radości.
18: Tyle wcierająca się w Anię z Zielonego Wzgórza aktorka Romy Magda Kusa. Ale poza tym w Warszawie możecie wybrać się także na wystawę Galerii Atak. Do zobaczenia Uchwycić Życie na ekspozycji Fenomen rysunków Józefa Czapskiego oraz szkice, rysunki i akwarele Zdzisława Maciejowskiego. Czeka na Was oczywiście ponad 90 prac obu artystów. I na koniec przypomnienie, bo trwają juwenalia. W stolicy można wyskoczyć na WZ-talia. Na Wydziale Zarządzania UW już dziś wielka impreza na scenie Jan Kleosia, Reto, Kukon oraz Fukaj. No i to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wracamy do Was punktualnie o 11, a teraz czas na prognozę pogody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
18: Do 22 stopni maksymalnie dziś w Warszawie. No i jeśli chodzi o temperaturę, to oczywiście w słońcu będzie jeszcze cieplej i tego słońca nie powinno dziś zabraknąć. Z tego powodu bardzo się cieszymy oczywiście. A jeśli chodzi o jutro, no to też do 24 stopni maksymalnie będą tutaj dominowały słoneczne akcenty. Mogą się pojawiać chmury, ale nie przyniosą opadów deszczu. Jeśli chodzi o niedzielę, no to już sytuacja ma się zmienić, bo może zagrzmieć, ale też ciepło, 26 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
3: Co nas najbardziej kręci w piątek? No, co za pytanie. No to, że jest piątek, po prostu. No to jeszcze bardzo podkręcająca nuta do kompletu. Felix Jen, Kaskada i Boy You Turn Me. Dawid Miązek, jest 10, ja zapraszam do 13.

I od razu się jakoś fajniej, cieplej robi dzięki takim nutom. John Summit, The Chainsmokers, Ilzy, All The Time w RMF Max. A propos, no to teraz już chyba można to powiedzieć prawie, że oficjalnie, że weekend zapowiada się bardzo, bardzo ciepło. Ale na pewno nie tak ciepło, jak gorąca atmosfera robi się wokół zabawy. Za dużo, za mało. Słuchajcie, ponad 14 tysięcy złotych jest do wygrania, ale jesteśmy już bardzo, bardzo blisko dokładnej kwoty. Na naszym koncie jest na pewno więcej niż 14 419, ale mniej niż 14 490, czyli te widełki bardzo, bardzo wąziutkie. A teraz jeszcze, tak, już mogę? Jeszcze się tam upewniam z kolegami z reżyserki? Mogę. No to jazda z rundą bonusową. Mnożę zgłoszenia od teraz przez najbliższe 10 minut 250 razy, więc daj sobie trochę zabawy, trochę emocji w ten piątek. Za 3,69 wyślij szybciutko SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327, a może się bardzo zwrócić, bo może za takiego SMS-a wpaść do ciebie ponad 14 tysięcy złotych. Albo jak nie SMS-owo, to na rmfmax.pl się zgłoś. Też mnożymy szanse ze zgłoszeń online.

0: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Kwiaty na Dzień Matki? Zamów na świeżekwiaty.pl. Z bezpłatną dostawą w całym kraju. Kolorowe i pachnące tulipany, frezje, lilie. Świeżo zebrane kwiaty wysyłane z gospodarstwa wprost pod drzwi. Znajdziesz na świeżekwiaty.pl. Świeże kwiaty. Sprawiamy radość.

0: pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
0: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
0: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
3: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: dawna, to wiem.
1: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest firma Bandi Cosmetics, producent linii kosmetyków Gold Philosophy.
2: Nareszcie męskie granie orkiestra przed momentem w RMF Max Warszawa.
3: A nareszcie to już we wtorek powiedzą wszystkie mamy, które czekają na życzenia. Z okazji Dnia Mamy oczywiście. Tak, to już we wtorek, 26 maja, Dzień Matki. No jeśli martwicie się teraz, co tu mamie kupić, no to po pierwsze nie martwcie się, bo co byście mamie nie sprezentowali, to i tak mama się ucieszy, bo mamy są kochane. A po drugie, jakby co, to mamy dla was gotowy prezent. Mam dla was zestaw kosmetyków Bandi Gold Philosophy z takimi przeciwstarzeniowymi różnymi składnikami, ale też mam zaproszenie do fantastycznej restauracji Prime Cut na Powiślu na świętowanie Dnia Mamy na przykład. I co trzeba zrobić, żeby te fanty zgarnąć? Wbić na www.rmfmax.pl do zakładki konkursy i tam nam napisać, dlaczego twoja mama właśnie jest wyjątkowa. Inna niż wszystkie mamy. Pochwal się mamą, zgarnij nagrody, do kogoś się z was odzwania. No tak za niecałe dwie godzinki. rmfmax.pl, zakładka konkursy.
1: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest firma Bandi Cosmetics, producent linii kosmetyków Gold Philosophy.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: One latają wszędzie!
4: I mogą usiąść nawet na tobie.
5: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: Galio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
7: Masz to Brico!
8: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marché, nasze ceny rządzą.
9: Kwiaty na Dzień Matki? Zamów na świeżekwiaty.pl. Z bezpłatną dostawą w całym kraju. Kolorowe i pachnące tulipany, frezje, lilie. Świeżo zebrane kwiaty wysyłane z gospodarstwa wprost pod drzwi. Znajdziesz na świeżekwiaty.pl. Świeże kwiaty. Sprawiamy radość.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka. Biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
15: Święto Łazienkowskiej. Już w niedzielę, 24 maja, Stadion Legii i okolice zamienią się w największy familijny piknik Warszawy. Turnieje i konkursy dla każdego. Strefy dla dzieci. Runmageddon Kids, food trucki, potańcówka i muzyka na żywo. Wieczorem mecz Legia Ladies. Wstęp wolny. Do zobaczenia w niedzielę, 24 maja, na Łazienkowskiej. Więcej na www.legia.com.
16: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Do 22 stopni maksymalnie dziś w Warszawie. No i jeśli chodzi o temperaturę, to oczywiście w słońcu będzie jeszcze cieplej i tego słońca nie powinno dziś zabraknąć. Z tego powodu bardzo się cieszymy oczywiście. A jeśli chodzi o jutro, no to też do 24 stopni maksymalnie będą tutaj dominowały słoneczne akcenty. Mogą się pojawiać chmury, ale nie przyniosą opadów deszczu. Jeśli chodzi o niedzielę, no to już sytuacja ma się zmienić, bo może zagrzmieć, ale też ciepło, 26 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Hit na maksa.
20: RMF Max Warszawa.

Piękna i bestia, takie to połączenie i wizualne, i dźwiękowe w tym numerze. Eminem z Rihanną, Love the Way You Lie. RMF Maxa na zegarach już prawie godzina 11. No to zanim 11, to jeszcze czegoś fajnego posłuchamy, czegoś fajnego od Bledki konkretnie, tu bez dwóch zdań, Piękna, nie bestia. Dwa dni i ten numer to jest cały czas świeżynka, ale już się doczekała też swojej akustycznej wersji, równie fajnej. Teraz Bledka, a już za chwilę witamy 11 Fleszem i prognozą pogody. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
9: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
8: Z Centrum Pergoli to możliwe.
9: Jak?
8: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
9: O, a ceny?
8: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
10: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factor Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach!
13: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
18: Chcecie wygrywać więcej?
19: Tak!
18: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
19: Ale to kręci!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Punktualnie godzina 11 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Około 11 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma ostatecznie stacjonować w Polsce. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski precyzuje wczorajszy lakoniczny komunikat Donalda Trumpa. Przypomnijmy, amerykański prezydent napisał, że wyśle do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy.
7: Dzisiaj w Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W ostatnich dniach Pentagon ogłosił zmniejszenie ich liczebności do 6 tysięcy. No i właśnie te 6 tysięcy ma być zwiększone o ogłoszone w nocy dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. W efekcie obecność amerykańskich wojsk w Polsce pozostanie na mniej więcej takim samym poziomie jak teraz, czyli około 10-11 tysięcy. Tak mówił Radosław Sikorski.
6: Tłumaczył Krzysztof Berenda.
4: Słuchacie RMF Max.
6: W RMF Max Warszawa macie najważniejsze informacje w pigułce. O tę sobotę autobusy jadące ulicą Belwederską i ulicą Sobieskiego wjadą na torowisko tramwajowe. Na kilku kolejnych skrzyżowaniach uruchomione zostaną priorytety dla tramwajów. Teraz pojazdy wjeżdżają na torowisko, przejeżdżając przez skrzyżowanie ulicy Sobieskiego z Aleją Wilanowską. Wspólne przystanki to wygoda dla pasażerów, którzy muszą korzystać z przesiadek między tramwajami a autobusami. Warszawiacy, macie w planach zagraniczny wypad? Warto sprawdzić, czy wasz paszport jest jeszcze ważny. Wniosek o nowy dokument będziecie mogli złożyć jutro.
8: Wniosek będzie można złożyć w referacie paszportów numer 1 przy ulicy Kruczej 5/11. Urząd będzie czynny od godziny 9 do 14:30. Akcja jest skierowana przede wszystkim do osób, które nie mogą załatwić spraw paszportowych w tygodniu. Do urzędu należy zabrać dokument tożsamości, aktualne zdjęcie paszportowe, potwierdzenie opłaty oraz, jeśli korzystamy z ulgi, dokument, który ją potwierdza.
6: Mówiła nam rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła. Czas oczekiwania na wydanie dokumentu wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Od ręki możemy jednak wyrobić paszport tymczasowy w punkcie na lotnisku Chopina. Warto jednak pamiętać, że okienko czynne jest tylko w określonych godzinach, a nasz wylot musi odbywać się w ciągu 2 dni. Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza na dzień otwarty. Tegorocznym motywem przewodnim wydarzenia są zapylacze, rośliny, korytarze ekologiczne oraz żółw. Wydarzenie odbędzie się jutro przy ulicy Korkowej w Wawrze.
9: Na uczestników czeka bogaty program warsztatów, zajęć edukacyjnych i atrakcji dla całych rodzin, ale również dla dorosłych. Wiele wydarzeń dostępnych będzie bezpłatnie i bez wcześniejszych zapisów do wyczerpania miejsc. Na wybrane warsztaty obowiązują zapisy poprzez stronę Lasów Miejskich Warszawa.
6: Zapraszała Anna Nowaczek z Lasów Miejskich w Warszawie. I na koniec fani motoryzacji. W najbliższą niedzielę możecie wybrać się na giełdę zabytkowych motocykli. Motobazar w Słomczynie ruszy o 8 na autodromie. A teraz już czas na najnowsze informacje od naszych lokalnych speców od Meteo. Poznamy szczegóły na jutro i pojutrze.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
6: Zerkamy na najnowsze modele synoptyczne i taka pogoda jest wymarzona na weekend. Dziś zdecydowaną przewagę ma słońce. No, będą oczywiście pojawiały się jakieś tam delikatne chmury, ale one nie przejmą sterów. 22 stopnie to jest maks na dziś. W słońcu pewnie trochę więcej. Jeśli chodzi o wiatr, on nie dokucza, dziś wieje głównie słabo. No i biomet jest korzystny, ciśnienie w normie, więc kawę też można sobie darować, chyba że ktoś lubi. W plenerze na przykład polecamy. Jutro na termometrach do 24 stopni i też słońce.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
11: hity nam.
12: Pozwolimy sobie na odrobinę szaleństwa po 11. A pewnie, że pozwolimy, a dlaczego nie? Loco Loco, Gordo i Rainier Zenewelt. Dawid Miązek, jestem z wami do 13. Zapraszam.

0: to you, Another 54 Ultra, to jest RMF Max, a na platformy podcastowe, na YouTube'a RMF Max i na RMF On wjechał już najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze. Adrian Nakrysian, Agata Świderska, tym razem przepytują Agatę Dziarmagowską, Dziarmę, od niedawna żonę, wkrótce mamę. No i między innymi Dziarma zdradza, jak wyglądały jej fancy zaręczyny.
1: Oświadczył się po prostu przy kanapie, gdzie ja byłam taka najedzona, leżałam na kanapie, w takiej obcisłej sukience byłam, więc też już rozpiłam sobie tą sukienkę. Statystycznie jest tak, że podobno, że więcej małżeństw się kończy, które wydaje bardzo dużo na wesele, bardzo dużo na zaręczyny, bardzo dużo na podróż poślubną.
0: No coś w tym jest, prawda? Bratnie Dusze już do posłuchania w całości, a jutro najciekawsze fragmenty po 10 na antenie RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo

0: piwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Mieliśmy się spotkać tylko na chwilę, a zostaliśmy na dłużej. Wieczór dania z grilla, rozmowy i zielony ogród przy Różanej 14. Restauracja Mokolow w sercu Mokotowa. Usiądź, spotkajmy się, zostańmy na dłużej. Mokolow. Wieczory warte powrotu.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
9: A nie mówiłem?
8: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
10: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
12: 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
13: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony

bałagany w RMF Max Warszawa. No a kibice Legii mają ostatni tej wiosny plan na weekend, bo ostatni mecz ligowy w sezonie zagra Legia w sobotę o 17:30 przy Łazienkowskiej. Legia podejmie Motor Lublin. I mimo, słuchajcie, tak absolutnie beznadziejnego sezonu Legii, mimo że Legia broniła się w pewnym momencie przed spadkiem z Ekstraklasy, no to na finiszu cały czas Legia ma szansę awansować jeszcze do europejskich pucharów. No niewielkie to są szanse, bo Legia jest siódma, a musi na koniec sezonu być piąta, także nie dość, że musi wygrać, to jeszcze dwie drużyny przed nią muszą przegrać, GKS Katowice i Zagłębie Lubin, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia tych wszystkich zdarzeń jest mniej więcej zbliżone do prawdopodobieństwa tego, że ja najbliższy wieczór spędzę w towarzystwie Miss Polonia, no ale dopóki są szanse, to nigdy nie mów nigdy. Zresztą wiadomo, Ekstraklasa to jest królowa niespodzianek. Widzew wygrał jakieś 100 milionów złotych na transfery i zaraz może zlecieć z ligi. No może i Legia jakoś się do tych pucharów doczłapie. Kiedyś by powiedziano, że to już nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić, ale to były inne czasy. Chyba. Damiano Dawid, RMF Max.

0: Magnetiki, to jest pauza w RMF Max, a w zabawie za dużo, za mało robi się coraz bardziej emocjonująco, tym bardziej jak sobie pomyślimy, że to się na pewno wydarzy. Nie ma innej opcji. Ktoś z was, prędzej czy później, najlepiej prędzej, zgarnie od nas ponad 14 kafli. Pytanie tylko, kto? No i ile dokładnie, bo na tym właśnie polega cała ta zabawa. Na szczęście nie musisz strzelać tak całkiem zupełnie w ciemno. Wiemy, że to jest więcej niż 14 419, ale mniej niż 14 490, czyli naprawdę, naprawdę wąziutko. To ty możesz dzisiaj zgarnąć tę kasę dla siebie. Wystarczy trafić, ile to dokładnie jest. Co do złotówki, ale najpierw zgłoś się do gry, wejdź do gry, daj sobie szansę na finał dzisiaj. rmfmax.pl albo ślij hasło Max SMS-owo za 369 pod numer 7327. RMF Max.
1: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko już od 19,99, a ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Warszawski adres, ale bez warszawskich cen? Sprawdź Park Leśny Rembertów. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 16 odwiedź nas w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Zobacz dostępne mieszkania oraz skorzystaj z promocji i atrakcyjnych harmonogramów płatności przygotowanych na ten dzień. Więcej informacji znajdziesz na parkleśnyrembertów.pl.
2: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Mieliśmy się spotkać tylko na chwilę, a zostaliśmy na dłużej. Wieczór dania z grilla, rozmowy i zielony ogród przy Różanej 14. Restauracja Mokolow w sercu Mokotowa. Usiądź, spotkajmy się, zostańmy na dłużej. Mokolow. Wieczory warte powrotu.
8: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka, biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
9: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
10: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
9: No, ładne kwiatki.
10: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
11: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
15: Zerkamy na najnowsze modele synoptyczne i taka pogoda jest wymarzona na weekend. Dziś zdecydowaną przewagę ma słońce. No, będą oczywiście pojawiały się jakieś tam delikatne chmury, ale one nie przejmą sterów. 22 stopnie to jest maks na dziś. W słońcu pewnie trochę więcej. Jeśli chodzi o wiatr, on nie dokucza. Dziś wieje głównie słabo. No i biomet jest korzystny, ciśnienie w normie, więc kawę też można sobie darować, chyba że ktoś lubi. W plenerze na przykład polecamy. Jutro na termometrach do 24 stopni i też słońce.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.

Ostatnio same świetne nuty wychodzą za kółko, takie przyspieszacze, dociskacze gazu, na przykład wino od Gibsa, ale też właśnie ten numer Fast Cars and Superstars, Christian Marci i Reverend House. No to w bardzo szybkim tempie dojeżdżamy do 12 już, 12 za parę minut, jeszcze przed 12 zagramy Kygo z Khalidem i Griffinem, Save My Love, o 12 Flash i Pogoda, a po 12 to już z górki w stronę weekendu. Zostańcie z nami.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
5: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
4: Z Centrum Pergoli to możliwe.
5: Jak?
4: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
5: O, a ceny?
4: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
6: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
7: Twój Lucky ma tyle energii i tak pięknie wygląda. Jak to robisz?
8: To proste. Daję mu Multiway Vet.
7: Multiway Vet?
8: Tak, tak. Multiway Vet Immunona Odporność, Multiway Vet Osteona Stawy, Multiway Vet Sierść dla zdrową skórę i piękną sierść.
7: A dla starszych pupili?
8: Multiway Vet Neuro. To smakowite produkty dla psów i kotów.
7: Multi nam pomogłaś, psia psiułeczko. Gdzie mogę kupić Multiway Vet?
8: Zapytaj lekarza weterynarii lub sprawdź na www.jmsante.pl. Bo szczęście twojego pupila zaczyna się od zdrowia.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Już w najbliższą niedzielę giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów użytkowych. Teren autodromu w Słomczynie.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest punktualnie godzina 12 w RMF Max Warszawa. To poranna flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, ogłosił w serwisie X wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów takich dokumentów. Obowiązywać będą 3 formy aktu małżeństwa: kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety albo mężczyzny i mężczyzny. We Freszu w południe przypominamy uczniom, to już ostatnie chwile, by poprawić oceny końcowe na świadectwach. Do wakacji został miesiąc.
17: Tylko z matmą gorzej, ale jestem na profilu humanistycznym, więc jakoś się to wyklaruje.
18: To dla ciebie teraz ostatnia prosta, żeby coś poprawić, prawda?
19: Tak.
18: I jaki masz plan na to?
19: No, ładny uśmiech, szczera rozmowa, myślę, że pomoże.
16: A z uczniami liceum w mazurskim Węgorzewie rozmawiał Piotr Bułakowski.
20: Słuchacie RMF Max.
16: A my jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Mieszkańcy Pragi Południe, dajcie głośniej. W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do Rad Osiedli. Miasto jest nasze, zarzuca upolitycznianie list wyborczych, a chodzi o o tworzenie egzotycznych koalicji wyborczych, głównie KO i PiS, po to, by nie dać miejsca aktywistom. To inicjatywa oddolna, bagatelizuje burmistrz dzielnicy i szef dzielnicowego koła Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kucharski.
10: Nie ma list politycznych do ratosiedli. Startują mieszkańcy, oni się sami zorganizowali, nie startują pod żadnymi szyldami politycznymi.
15: Jednak tutaj jakieś wspólne działania i porozumienie są.
10: Ale to jest inicjatywa oddolna, zorganizowali się w jedną listę, przygotowali ulotki, w związku z tym reprezentują mieszkańców. Na tych ulotkach nie ma żadnego politycznego szyldu.
16: No, temat w dzielnicy jest gorący i telefony do burmistrza w tej sprawie się urywają, nawet w trakcie konferencji prasowych. Posłuchajcie.
10: Dzień dobry, pani Kingo, dzwoniła pani do mnie. Lista zostanie zweryfikowana przez wyborców. Ale źle to pani odczytuje. Proszę pozytywnie odczytać. Pani Kingo, proszę, pani Kingo, to nie chodzi o pani, chodzi o Grochów Północny. O Grochów Północny nie o pani. Konferencja prasowa nie mogę. Staszka Kępa, dobrze?
16: Rady osiedli mogą decydować o lokalnych sprawach z waszego podwórka. Chodzi o zieleń, chodniki czy ustawianie koszy i stojaków rowerowych. Sokoły z Pałacu Kultury i Nauki zaobrączkowane to samce, które wykluły się pod koniec kwietnia.
21: Już w obrączkach dostały obrączki, swoje dowody osobiste. Stres im zaraz minie, włożymy je do gniazda.
22: Sama czynność obrączkowania jest dla ptaka, który jest z dzikiego lęgu. Jest to rzeczywiście czynność, która powoduje stres, dlatego staramy się go zminimalizować. Natomiast to obrączkowanie od wielu lat dostarcza naprawdę bezcennych informacji o zachowaniu, o migracjach, trasach wędrówek.
16: Mówili naszemu reporterowi Przemkowi Mzykowi uczestnicy akcji opiekunowie sokołów wędrownych Piotr Mikołajczyk oraz Sławomir Sielicki. Teatr Roma zaprasza na spektakl na deskach Ania z Zielonego Wzgórza. To premiera i to już jutro.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
16: Takie pogodowe informacje właściwie możemy wam sprzedawać codziennie i chcielibyśmy tak, żeby było na przykład do września, ale to jest tylko marzenie. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast ten najbliższy weekend ma być bardzo ładny i bardzo ciepły. 24 stopnie to jutro, pojutrze 26 stopni, z tym, że pojutrze rzeczywiście może tutaj zagrzmieć, ale będą też pojawiały się przejaśnienia i rozpogodzenia. No i w przyszłym tygodniu też bardzo przyjemne, wysokie wartości na termometrach. No w końcu.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
24: Hity na Mamy 12 na zegarach, słuchacie RMF Max i to jest już ostatnia godzina programu Byle do obiadu, najlepszego programu do słuchania w pracy. W ten weekend, słuchajcie, kończy się Ekstraklasa, a przed nami nasz rodak, który z klubowej Ekstraklasy awansował do Ligi Mistrzów. Andy Dust i Zokaria, Dawid Miązek, zapraszam. RMF.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: uczestnicy akcji opiekunowie Sokołów Wędrownych Piotr Mikołajczyk oraz Sławomir Sielicki. Teatr Roma zaprasza na spektakl na deskach Ania z Zielonego Wzgórza. To premiera i to już jutro.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Takie pogodowe informacje właściwie możemy Wam sprzedawać codziennie i chcielibyśmy tak, żeby było na przykład do września, ale to jest tylko marzenie. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast ten najbliższy weekend ma być bardzo ładny i bardzo ciepły. 24 stopnie to jutro, pojutrze 26 stopni, z tym, że pojutrze rzeczywiście może tutaj zagrzmieć, ale będą też pojawiały się przejaśnienia i rozpogodzenia. No i w przyszłym tygodniu też bardzo przyjemne, wysokie wartości na termometrach. No w końcu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Hity na Mamy 12 na zegarach, słuchacie RMF Max i to jest już ostatnia godzina programu Byle do obiadu, najlepszego programu do słuchania w pracy. W ten weekend, słuchajcie, kończy się Ekstraklasa, a przed nami nasz rodak, który z klubowej Ekstraklasy awansował do Ligi Mistrzów. Andy Dust i Zokaria, Dawid Miązek, zapraszam. RMF.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well,

0: Somber, Back to Friends w RMF Max. Ja patrzę przed chwileczką, słuchajcie, Przemek Grabowski dobija mi się do drzwi z studia, mówi wpuść mnie, bo mam ważne ogłoszenie. No to dawaj, Przemek, co tam się ważnego dzieje?
1: Hej, cześć, tu Graba, jak się macie piątkowo-weekendowo? Wpadłem na chwilę, żeby ogłosić mega gwiazdę, mega wydarzenia, czyli festiwalu ING Silesia Beats 2026. Piękny, muzyczny weekend w Chorzowie. Już coraz bliżej, kto się szykuje na czerwiec, ekipa RMF Max będzie na miejscu. Mamy już mega line-up, ale teraz ogłaszam kolejną gwiazdę. Jason Derulo. No on śpiewa, robi to lepiej niż ja. Znacie go chyba doskonale, świetnie tańczy, jeszcze lepiej śpiewa i z wielką przyjemnością wraca do Polski, będzie na ING Silesia Beats. No i zagramy go teraz przy piątku w RMF Max. Jason Derulo wraca. Want to want me. Do zobaczenia, do usłyszenia. A kto będzie słuchać RMF Max, może jeszcze wygrać bilety.

0: Over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
1: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Kwiaty na Dzień Matki? Zamów na świeżekwiaty.pl z bezpłatną dostawą w całym kraju. Kolorowe i pachnące tulipany, frezje, lilie, świeżo zebrane kwiaty wysyłane z gospodarstwa wprost pod drzwi. Znajdziesz na świeżekwiaty.pl. Świeże kwiaty. Sprawiamy radość.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo EOBUVIE, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
7: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
6: Z Centrum Pergoli to możliwe.
7: Jak?
6: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
7: O, a ceny?
6: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
8: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Wyj głośnie.

0: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest firma Bandy Cosmetics, producent linii kosmetyków Gold Philosophy.
1: To jest RMF Max Warszawa, no i czas w RMF Max na kolejny finał naszego konkursu na Dzień Mamy. O, rozdawać nagrody to ja lubię. A komu będziemy rozdawać? Jest już z nami Monika. Cześć Monia.
2: Cześć Dawid.
1: Monika, czy ty w trasie jesteś? Bo tak słyszę, coś szumi.
2: Tak, jestem w trasie.
1: No i co, przemierzasz Warszawę czy gdzieś w okolice?
2: No wyjechałam z Warszawy, jadę do Włocławka, do mojej mamy.
1: No to widzisz, no to wszystko się świetnie składa. Dobrze, super, jedziesz teraz do mamy. No to w drodze do mamy powiedz nam, dlaczego twoja mama jest wyjątkowa. Zacznijmy od tego, jak mama ma na imię.
2: Mama ma na imię Anna. Mhm. No i jest wyjątkowa, bo kiedy byłam młodsza, kiedy byłam nastolatką, kryła mnie przed tatą, jak chciałam wychodzić na dyskotekę.
1: Okej.
2: I dostałam gorszą ocenę. Gorszą to znaczy, jak w historii, bo oczywiście byłam piątkową uczennicą.
1: No pewnie.
2: No i pozwalała wyjeżdżać pod namiot, więc tata się nie denerwował, bo zawsze miał jakąś wymówkę, gdzie jestem. Wszystko dzięki mamie.
1: Super. Napisałeś też, że mama, właśnie napisałeś, że jedziesz na wątróbkę, bo mama robi najlepszą wątróbkę ever. Dla tych, którzy nie lubią wątróbki, to pewnie nie przekonuje, ale ja jestem team wątróbka, więc ja cię rozumiem. I jeszcze, co, masz niespodziankę dla mamy, czy to już nie będzie niespodzianka?
2: No to już nie będzie niespodzianka, to jest ostatni wyjazd przed rozwiązaniem, bo mama za chwileczkę zostanie babcią po raz pierwszy.
1: Gratulacje! Gratulacje, super! Kiedy będziesz miała potomka albo potomkinię?
2: W Dzień Ojca.
1: Świetnie. No dobrze, no to w takim razie ostatni dzień mamy przed tobą, którego jeszcze nie świętujesz, za to twoja mama świętuje. I słuchaj, jedziesz do mamy i już jedziesz z gotowym prezentem. No on jeszcze nie dotrze fizycznie do ciebie, ale już będziesz go miała dla swojej mamy, bo leci do ciebie zestaw wyjątkowych kosmetyków Bandy Gold Philosophy z takimi przeciwstarzeniowymi różnymi składnikami. A jeszcze do tego wręczam ci zaproszenie do restauracji Prime Kat na Powiślu. Także poświętujecie sobie dzień mamy.
2: Super, bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkie mamy świata.
0: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest firma Bandy Cosmetics, producent linii kosmetyków Gold Philosophy. Yeah!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonów MB Motors w Jankach i Piasecznie. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanieją aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.

0: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy Hit Roku. Oskar Cyps, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hit na maksa.
5: Warszawa 95 i 8 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Takie pogodowe informacje właściwie możemy wam sprzedawać codziennie i chcielibyśmy tak, żeby było na przykład do września, ale to jest tylko marzenie. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast ten najbliższy weekend ma być bardzo ładny i bardzo ciepły. 24 stopnie to jutro, pojutrze 26 stopni, z tym, że pojutrze rzeczywiście może tutaj zagrzmieć, ale będą też pojawiały się przejaśnienia i rozpogodzenia. No i w przyszłym tygodniu też bardzo przyjemne, wysokie wartości na termometrach. No w końcu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
6: RMF Max.
5: RMF Max Warszawa.

Już się co prawda zwijam, słuchajcie, ale nikt mi nie zarzuci, że zostawiam was w złym towarzystwie, bo najlepsze teraz Ania Wojtkowiak i Fiołas za chwilę przejmują studio. No i też nikt mi nie zarzuci, że was zostawiam na cały weekend, bo wracam jutro o poranku. Zapraszam, będzie Max Games, będą też Bratnie Dusze, tym razem z Agatą Dziarmą, Dziarmagowską. Będzie fajnie. Od 8 jestem jutro z wami, tymczasem jeszcze na deser dzisiaj ode mnie Wiktor Waligura i 4 pory roku. Dawid Miązek, miłego popołudnia, trzymajcie się, pa!

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
3: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
0: No, ładne kwiatki.
3: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
4: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
8: Tak, i to lepiej niż ja.
9: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
10: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid. Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: I po reklamie.
22: Gramy.
23: Nie oceniamy.
22: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
24: Jest punktualnie godzina 13 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Do bazy lotniczej w Łasku przelecą dziś 3 pierwsze samoloty F-35, przekazał szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
25: To są pierwsze F-35 na wschodniej flance NATO. To pokazuje, jak ważne są relacje polsko-amerykańskie, jak ważne są relacje transatlantyckie, jak ważne są inwestycje.
24: W sumie polska armia kupi od Amerykanów 32 samoloty F-35, które będą znane pod nazwą Husarz. Oficjalne powitanie pierwszej trójki F-ów zaplanowano na 12 dzień czerwca.
22: Słuchacie RMF Max.
24: To najważniejsze informacje w pigułce dla warszawiaków. Mamy sygnał o poważnym wypadku na ulicy Puławskiej. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Baletową doszło do zderzenia trzech aut. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Ruch w stronę Piaseczna jest utrudniony. Marihuana w przesyłce z odzieżą. Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła przemyt nielegalnego towaru z Kanady. Narkotyki znaleziono podczas kontroli prowadzonej w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. To 27 kg marihuany wartej ponad 1 300 000 zł. Za przewóz narkotyków grozi grzywna i od 3 do nawet 20 lat więzienia. Uwaga, mieszkańcy stolicy, dziś i jutro szykują się spore utrudnienia na Saskiej Kępie. Na Stadionie Narodowym gra Taco Hemingway. Od godziny 17 do 20 na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej. Pozostali kierowcy nie wjadą na obszary wyznaczone ulicami Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wał Miezeszyński oraz Aleją Stanów Zjednoczonych Afrykańską i Bora Komorowskiego. Przed koncertem policja może też zdecydować o zamknięciu ulic Sokolej od Zamościa do Wybrzeża Szczecińskiego. Planujecie wakacje? Pamiętajcie, by sprawdzić, czy macie ważny dokument. Jutro paszportowa sobota. W biurze paszportowym przy ulicy Kruczej będzie można złożyć wniosek o ten dokument. Ile w takim razie kosztuje paszport?
0: Standardowa opłata za paszport dla osoby pełnoletniej wynosi 140 zł. Opłata ulgowa to m.in. 70 zł, na przykład dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów.
24: A co z paszportem tymczasowym, który możemy wyrobić od ręki na lotnisku Chopina?
0: Paszport tymczasowy można otrzymać tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy konieczny jest pilny wyjazd za granicę. Na lotnisku można się o niego ubiegać najwcześniej 2 dni robocze przed wylotem.
24: Mówiła nam rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła. I to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wracamy do Was punktualnie o godzinie 14. Bądźcie z nami cały czas. Mamy dla Was zestaw najnowszych informacji dla warszawiaków. No a teraz to, co interesuje nas najbardziej przed weekendem, czyli najnowsza prognoza pogody dla mieszkańców stolicy.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
24: Przy piątku mamy dla Was bardzo pozytywne wieści, a to dlatego, że przez cały weekend powinno być bardzo ciepło, maksymalnie jutro 24 stopnie, dziś jeszcze 22 kreski, ale na niebie głównie błękit, więc powinno być trochę cieplej jeszcze. Natomiast wiatr wieje słabo, on nie dokucza. W niedzielę do 26 stopni i w niedzielę mogą pojawiać się jakieś burze, ale te wyładowania miną i też pojawi się słońce. No i nowy tydzień też ma być całkiem ciepły.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
2: Minęła 13. Mamy piąteczek. To właśnie wtedy dochodzi do rozszczepienia ciała i duszy. Ciało jest w pracy, a dusza przy grillu.
12: Anka i Piałas, my sercem przy Was w każdym razie. Anima i Joy zaraz, a na start Tame Impala.
2: Do 17 będzie do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych, dlatego warto być blisko. Róbcie głośniej, to jest RMF Max. Mamy prawie weekend.

0: Jakby polecieć tak stereotypowo, to Metzner i Gotham to jest taki typowy polski vibe. Nostalgicznie i raczej powiedziałabym z niedowierzaniem.
1: Podejrzliwie. Mhm. No bo jakby wam ktoś powiedział, że dzisiaj po południu możecie być bogatsi o ponad 14 tysięcy złotych, też pewnie byście mieli wątpliwości.
0: A już na pewno powiedzielibyście, a gdzie tam ja?
1: Nigdy nic nie wygrałem.
0: A grałeś? Byłeś? Widziałeś?
1: To zagraj teraz, bo teraz każde zgłoszenie będziemy mnożyć, a zgarnąć można ponad 14 tysięcy.
0: 263 razy. Od teraz mnożymy każde zgłoszenie w naszej zabawie za dużo, za mało. Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em i już jesteście w grze.
1: Nie bądź niedowiarkiem, zgarnij dużą kasę. 7327, SMS o treści MAX. Każdy teraz razy 263.
0: RMF Max. Reklama.

0: Half Price. Great brands.
1: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
2: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
1: Z Centrum Pergoli to możliwe.
2: Jak?
1: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
2: O, a ceny?
1: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Twój Lucky ma tyle energii i tak pięknie wygląda. Jak to robisz?
8: To proste. Daję mu Multiway Vet.
7: Multiway Vet?
8: Tak, tak. Multiway Vet i Mumuno na odporność. Multiway Vet Osteo na stawy. Multiway Vet Sierść na zdrową skórę i piękną sierść.
7: A dla starszych pupili?
8: Multiway Vet Neuro. To smakowite produkty dla psów i kotów.
7: Multi nam pomogłaś, psia psiłeczko. Gdzie mogę kupić Multiway Vet?
8: Zapytaj lekarza weterynarii lub sprawdź na www.jmsante.pl. Bo szczęście twojego pupila zaczyna się od zdrowia.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Masz już Modivo Club Gold?
17: Nie, a warto?
16: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
17: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
16: Modivo e-obuwie, TCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
17: Brzmi super, no to jak dołączyć?
16: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
18: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: radio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: I po reklamie.
3: I hity pod same drzwi.
4: For free.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Aleksandra Stan i taki klasyczek letni, Saxo Beat w RMF Max. No i ciekawe, czy to będzie klasyk tego lata. Lody od Wojtka Strzęsnego, nawet chciałam powiedzieć, Strzał się nazywają.
1: Wojtek wypuszcza lody.
0: No i powiem szczerze, zaskakujące jest to, że przede wszystkim bronią się smakiem, a nie są o smaku nikotyny, no. Jak?
1: Ja uważam, że Wojtek Szczęsny powinien zrobić biznes z innym polskim bramkarzem reprezentacji, który już co prawda parę lat temu grał, Przemysław Tytoń. Panowie oboje powoli kończą piłkarską karierę. Jeżeli oni nie będą razem, ja nie wierzę w miłość.

0: tym numerem w głośnikach. Jeśli siedzicie za kółkiem, to lepiej wieść się pomału. Gips i win za nami w RMF Max. Jednak nie wszystko można pomału, bo patrzę na zegar. No i powoli zbliża się koniec rundy bonusowej, a warto byście o niej pamiętali, bo po 14 można zgarnąć ponad 14 tysięcy.
1: Po 14, tak, czyli już za chwilę. 263 razy jeszcze teraz do 13.50 mnożymy każde wasze zgłoszenie, więc pospieszcie się. Wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Ta kasa już prawie siedzi w waszym portfelu.
0: Wy wiecie, że my nigdy was w pracy nie poganiamy. Ale tutaj dbamy o to, byście nie przegapili wielkiej szansy na duże pieniądze. 7327. SMS o treści MAX. Jeszcze chwilę. Każdy. Razy 263. MAX.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
12: A nie mówiłam?
11: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
13: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
14: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
19: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
18: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
20: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
21: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
22: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
23: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
22: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
23: Litorsal Senior?
22: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
24: Zdrowit. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl, to się opłaca.
26: I po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Przy piątku mamy dla Was bardzo pozytywne wieści, a to dlatego, że przez cały weekend powinno być bardzo ciepło, maksymalnie jutro 24 stopnie, dziś jeszcze 22 kreski, ale na niebie głównie błękit, więc powinno być trochę cieplej jeszcze. Natomiast wiatr wieje słabo, on nie dokucza. W niedzielę do 26 stopni i w niedzielę mogą pojawiać się jakieś burze, ale te wyładowania miną i też pojawi się słońce. No i nowy tydzień też ma być całkiem ciepły.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Nakręcają niezmiernie dobrze ten piątek Bruno Mars i Rose w RMF Max. Do Berlina Bruno Mars przyjeżdża w czerwcu tego roku na Stadion Olimpijski. Można sobie sprawdzić, może można się wybrać.
1: W Korei się zakochał.
0: No,
1: no
0: jakby
1: w Berlinie
0: nie
1: będzie ciężej.
0: To tam nic nie instytuuje, jeśli chodzi o urodę.
1: Ale
0: nie
1: jeśli
0: zawsze
1: chodzi,
0: to jest najważniejsze.
1: Jeśli chodzi o miłość i związki, to na części pierwsze rozkładają ją Agata i Ada w programie Bratnie Dusze. I jutro po 10:00 warto być przy głośniku słuchając RMF Max, bo ich gościem będzie Dziarma.
2: RMF Max, hity na maksa.
0: Na YouTubie RMF Max możecie sprawdzić każdy odcinek. W poprzednim pojawiła się Ula Kowalska z Modelek, a one teraz w

0: wyłączenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl. Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki z aut.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
2: Jest punktualnie godzina 14 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska. Zapraszam. 3 czerwca wchodzi w życie nowy przepis. Osoby do 16 roku życia jadące rowerami i hulajnogami muszą mieć założony kask. Za jego brak grozi mandat w wysokości 100 zł. Jak na razie w sklepach rowerowych nie widać jakiegoś takiego zwiększonego zainteresowania kaskami.
3: Po kaski przychodzą?
4: Nie.
5: Pomalutko, ale nie ma tak, że są tłumy.
3: Dużo trzeba wydać?
6: To zależy jaki kask. Może kosztować tam 100-150 zł, może kosztować kilkaset złotych. Jak ktoś gdzieś spada z roweru czy z hulajnogi, to ta głowa pierwsza leci.
2: Słyszał w sklepach rowerowych w Lublinie Dominik Smaga.
7: Słuchacie RMF Max.
2: Tylko u nas najważniejsze i sprawdzone informacje w pigułce. Przy Powsińskiej doszło do niebezpiecznego wypadku. Dwaj pracownicy serwisu instalacji podziemnych ulegli poważnemu zatruciu. W trakcie pracy w podziemnej przestrzeni nagromadziło się wysokie stężenie toksycznego siarkowodoru. Poszkodowani mężczyźni w stanie ciężkim zostali przetransportowani do szpitala. Utonięcie było przyczyną śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Wykazała to przeprowadzona rano sekcja zwłok. Ciało znaleziono w oczku wodnym na tej samej posesji, na której znajduje się żłobek, w którym przebywał chłopczyk. W sprawie zatrzymano dwie opiekunki, a czy one zostały już przesłuchane?
8: Jak ustaliły nieoficjalnie, może się to wydarzyć dopiero późnym popołudniem lub wieczorem, bo śledczy mają czas do około godziny 20. Wtedy właśnie minie 48 godzin od zatrzymania dwóch opiekunek klubu dziecięcego w Ząbkach. W prokuraturze okręgowej na warszawskiej Pradze usłyszałem, że wciąż trwa zbieranie i analizowanie wszystkich materiałów w tej sprawie, aby mieć podstawy do ewentualnych zarzutów w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Chodzi przede wszystkim o to, czy dopełnione zostały wszystkie obowiązki i czy placówka była odpowiednio przystosowana do opieki nad dziećmi.
2: Tyle Jakub Rybski. Kierowcy z Wilanowa, zróbcie głośniej. Przez weekend drogowcy remontować będą dwie ulice. Ekipy w pomarańczowych kamizelkach pojawią się dziś wieczorem na Rosochatej oraz Przekornej.
9: Ta będzie Przekorna od Drewny do Przyczółkowej i Rosochata od Przyczółkowej mniej więcej do wysokości numeru 58. Nowa nawierzchnia pojawi się tam na zakończenie prac związanych z budową kanalizacji. Oba odcinki będą nieprzejezdne od piątkowego wieczora do poniedziałkowego poranka. Ulice poprzeczne do wspomnianych stracą na ten czas z nimi połączenie. Ulica Ptysiowa stanie się na ten czas ulicą dwukierunkową.
2: A co z objazdami?
9: Objazdem dla tych odcinków będzie ulica Drewny. Nią pojadą autobusy 519 i nocne. Nie będzie przez weekend kursował autobus 239.
2: To był rzecznik stołecznych drogowców Jakub Dybalski. A teraz premiera w Teatrze Roma. O premierze Ani z Zielonego Wzgórza opowiada grająca główną bohaterkę Magda Kusta.
10: Przed premierą jestem bardzo podekscytowana, tak pozytywnie. Jest oczywiście taki dreszczyk tremy, ale on jest tylko motywujący, więc bardzo pozytywnie. Mamy tutaj bardzo rodzinną atmosferę, wspieramy się.
2: Na premiera już jutro.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
2: Taka pogoda to marzenie w weekend na termometrach od 24 do 26 stopni. Jutro właściwie nie będziemy narzekali na pogodę, bo to słońce ma rządzić. Jakieś chmury mogą się pojawić, ale nie groźne. Natomiast w niedzielę no trochę rzeczywiście te obrazki popsują się przez burzowe momenty, ale później znów wyjdzie słońce i zrobi się naprawdę przyjemnie do 26 stopni, więc będzie można korzystać z pięknej niedzieli jeszcze w poniedziałek. Też wysokie wartości.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
12: Ostatnie godziny walki o przetrwanie w pracy przed nami. Ale spokojnie, będziemy wam towarzyszyć. Anka i Fioła z Siema po 14.
13: Damiano Dawid zaraz będzie ładować wasze baterie, ale na start jeszcze odpłyniemy sobie. To Iben i Halo w RMF Max.

0: Słońce z głośnika, czyli Ed Sheeran w RMF Max. A teraz błyśnie oko tym, którzy uwielbiają zbierać monety. Wyszła kolejna nowa 5-złotówka, tym razem z perłą Lubelszczyzny. Seria Odkryj Polskę, tylko 1 000 000 sztuk.
1: To dlatego od rana pod bankami były te kolejki. U nas w kolejce Back to Friends i Sombr, a zaraz po nim finał zabawy Za dużo, za mało. I tutaj też będzie kasa. Ponad 14 tysięcy do wzięcia. Czy komuś się udają zgarnąć? Zostańcie.
2: Max. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: telio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Asiu, pamiętaj, za tydzień impreza. Gotowa?
2: Kochana, ja nie jestem gotowa pokazywać się nawet po zmroku. Te pierwsze zmarszczki, sucha skóra, wypadające włosy bez blasku.
1: Zobaczysz, zabłyśniesz dzięki Kolibre.
2: Co to?
1: Kolagenowa bomba regeneracyjna wzbogacona witaminami w formie szota.
2: Szota? To da się wypić?
1: Jest owocowo pyszne, a efekty, dziewczyno, zobaczysz. Kolagen Kolibre. Piękno i zdrowie zaczynają się w środku.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Ostatnia w tym tygodniu szansa na dużą kasę, pora na finał zabawy Za dużo, za mało.
3: Wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty, teraz niech tylko odbierze.
2: No zobaczymy, 6 sygnałów tak według... Halo, cześć, tu radio RMF Max się kłania. Ania i Fiołas.
4: Witam.
2: Dzwonimy w zabawie Za dużo, za mało. Jak masz na imię?
4: Andrzej.
3: No z taką przyjemnością odebrałeś ten telefon, że mam wrażenie, że ty już chyba weekend rozpoczynasz, co?
4: O, już dawno rozpocząłem.
2: Jaki plan?
4: Czekam na żonę, jak przyjdzie, i na działkę.
3: Jak masz chwilę, może się okazać, że na czekaniu można wygrać ponad 14 tysięcy złotych.
2: Jak żona by przyjechała do domu, to byś też pewnie miał dla niej działkę z tej kupki pieniędzy.
4: Tak, byłaby,
2: dla żony
4: byłaby,
2: też by działka była. Andrzej, tak wystarczy, że odgadniesz, jaką kwotę mamy na naszym koncie.
3: Mamy więcej niż 14 tysięcy 419 złotych, ale mniej niż 14 tysięcy 490. Co do złotówki, trzeba wytypować, ile jest na naszym koncie. Jesteś gotów na oddanie tego strzału?
4: No, spróbuję.
3: Okej.
4: 14,470.
3: 14,470.
2: 14,470. Andrzej, to...
3: Za mało!
2: Aj!
3: Yeah, ale jest blisko, Andrzejku! To jest niesamowite, co się teraz dzieje.
2: Te widełki dzięki twojemu typowi są już bardzo wąskie, ale to niestety nie ta dokładna kwota, choć 500 na pocieszkę leci do ciebie od RMF Max.
4: Dziękuję bardzo, cieszę się.
3: Ja tak dopytam tylko, co z tą działką dla żony?
4: No, jakoś tam sobie podzielimy.
2: 400 Andrzej, 100 żona.
3: To się nazywa wspólnota małżeńska.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Gdzie poznałeś tego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Hi Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 22 maja zarządzamy WZ-Alia. Czekamy na Was od 16 na kampusie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 1/3. Na scenie Jan Kleosia, Szafter, Fukaj, Reto i Kukon. Nie zabraknie strefy gastro, dodatkowych atrakcji i wyjątkowego klimatu. Piątek 22 maja. Bilety na biletomat.pl. Szczegóły w social mediach WZ-Aliów. Poleca RMF Max.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mieliśmy się spotkać tylko na chwilę, a zostaliśmy na dłużej. Wieczór dania z grilla, rozmowy i zielony ogród przy Różanej 14. Restauracja Mokolow w sercu Mokotowa. Usiądź, spotkajmy się, zostańmy na dłużej. Mokolow. Wieczory warte powrotu.
6: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka, biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
7: Już 31 maja rusza Mokotowski Bieg SGH, czyli największy w Polsce bieg uliczny organizowany w pełni przez studentów. Tradycyjnie biegamy na trzech dystansach. Czekają AR Mokotowska Piątka, AR Mokotowska Dycha i bezpłatny bieg dla dzieci i młodzieży. W tym roku wspieramy podopiecznych fundacji AKOGO. Zapisy tylko do 27 maja. Szczegółowe informacje znajdziesz na biegsgh.pl. Zaprasza RMF Max.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów MultiWay Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
12: Taka pogoda to marzenie w weekend na termometrach od 24 do 26 stopni. Jutro właściwie nie będziemy narzekali na pogodę, bo to słońce ma rządzić. Jakieś chmury mogą się pojawić, ale nie groźne. Natomiast w niedzielę no trochę rzeczywiście te obrazki popsują się przez burzowe momenty, ale później znów wyjdzie słońce i zrobi się naprawdę przyjemnie do 26 stopni, więc będzie można korzystać z pięknej niedzieli jeszcze w poniedziałek. Też wysokie wartości.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów MultiWay Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Hurra! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Do 4 odliczał Pitbull, a do 1000 odlicza Cristiano Ronaldo. Tego jeszcze nie osiągnął, 1000 bramek, ale ma w końcu upragniony pierwszy triumf w lidze Arabii Saudyjskiej.
2: Jest mistrzostwo z Al Nasr i proszę Państwa, wzruszenie totalne, jeśli chodzi o Ronaldo. Łzy, które oczywiście pojawiły się na boisku. Można by powiedzieć, że gdyby Ronaldo miał 20 lat i patrzył na tę sytuację, to darby z niej łacha, prawda? A teraz jak ma 41, to zobacz, od razu zaczyna płakać, no
1: to
2: tak się wzrusza.
1: Akurat w przypadku Cristiano Ronaldo nie kwestia wieku. O, w wieku 20 lat on też pewnie by płakał na tę myśl.
2: Ja bym na miejscu producentów papieru toaletowego już się szykowała na tę 1000 bramkę Cristiano Ronaldo, bo jak strzeli, to będzie zgrywać się z wizerunkiem idealnie.

0: najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce czekają nas upały, burze, chłody, wszystko niemal jednocześnie.
1: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
0: Z Centrum Bergoli to możliwe.
1: Jak?
0: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
1: O, a ceny?
0: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumbergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
2: Asiu, pamiętaj, za tydzień impreza. Gotowa?
3: Kochana, ja nie jestem gotowa pokazywać się nawet po zmroku. Te pierwsze zmarszczki, sucha skóra, wypadające włosy bez blasku.
2: Zobaczysz, zabłyśniesz dzięki Kolibre.
3: Co to?
2: Kolagenowa bomba regeneracyjna wzbogacona witaminami w formie szota.
3: Szota? To da się wypić?
2: Jest owocowo pyszne, a efekty, dziewczyno, zobaczysz. Kolagen Kolibre. Piękno i zdrowie zaczynają się w środku.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Twój Lucky ma tyle energii i tak pięknie wygląda. Jak to robisz?
8: To proste. Daję mu Multiway Vet.
7: Multiway Vet?
8: Tak, tak. Multiway Vet i mu Mumuno na odporność, Multiway Vet Osteo na stawy, Multiway Vet Sierść na zdrową skórę i piękną sierść.
7: A dla starszych pupili?
8: Multiway Vet Neuro. To smakowite produkty dla psów i kotów.
7: Multi nam pomogłaś, psia psiułeczko. Gdzie mogę kupić Multiway Vet?
8: Zapytaj lekarza weterynarii lub sprawdź na www.jmsante.pl. Bo szczęście twojego pupila zaczyna się od zdrowia.
9: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
10: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sawa Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
14: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
15: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
14: No, ładne kwiatki.
15: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
16: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 15 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Za kilka dni Dzień Matki, ale teraz o akcji, w której mogą wziąć udział wszystkie kobiety. 26 maja Amazonki zapraszają kobiety w całej Polsce do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi pod hasłem Badamy, nie tylko mamy. Jej celem jest zwiększenie świadomości, że wcześniej wykryty rak jest wyleczalny. Amazonki będą zachęcać kobietę do regularnych badań. Od godziny 13 będą obecne w gminach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast. W programie kampanii między innymi bezpłatne badania profilaktyczne, praktyczne, nauka samobadania piersi, spotkania, rozmowy i kobiece wsparcie.
1: Słuchacie RMF Max.
0: A teraz uwaga warszawiacy, jeżeli planowaliście jakiś wypad pociągiem, to PKP Intercity ostrzega pasażerów przed problemami z zakupem biletów online. Kłopoty w systemach internetowych występują od kilku dni w godzinach popołudniowych, słyszymy w biurze prasowym przewoźnika.
2: Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność usług i zapewnić sprawną możliwość zakupu biletów. Pracuje nad tym całodobowo specjalny zespół, przez PKP Intercity i PKP Informatyka oraz bezpośrednio zarządy obu firm. W związku z tym zarząd PKP Intercity od dnia dzisiejszego umożliwia nabycie bilety u załogi pociągu bez opłat dodatkowych i wcześniej dostępności systemu online. Zapewni maksymalną dostępność kas biletowych PKP Intercity i pracowników obsługi na dworcach i w pociągach.
0: Mówił nam Michał Brzosek z PKP Intercity. Tylko u nas najważniejsze informacje w pigułce. Od dzisiejszego wieczora trzeba będzie omijać Marszałkowską. Drogowcy będą układać na tej arterii nowy asfalt. O który dokładnie odcinek chodzi?
3: Ulica w kierunku Placu Bankowego od Ronda Dmowskiego do ulicy Świętokrzyskiej będzie nieprzejezdna od piątkowego wieczora do poniedziałkowego wczesnego poranka. Objazd tego odcinka najłatwiejszy będzie wzdłuż ulicy Emilii Plater. Tamtędy pojadą autobusy nocne.
0: Tyle Jakub Dybalski z ZDM-u. Szczegóły na stronie infoulice.um.warszawa.pl. A przed nami paszportowa sobota w Warszawie. To jest doskonała opcja przed wakacjami. Czy musimy się zapisywać na wizytę na ulicę Kruczej?
4: Na złożenie wniosku w sobotę paszportową nie trzeba się wcześniej umawiać. Rezerwacja telefoniczna jest możliwa, ale osoby bez rezerwacji również będą mogły przyjść do urzędu.
0: Mówiła rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła. Adoptuj warszawiaka na Ogrykoli. To jedno z najbardziej lubianych wydarzeń wśród miłośników psów i kotów. Odbędzie się ono już pojutrze w parku tuż obok Łazienek Królewskich i będziecie mogli porozmawiać z wolontariuszami.
5: Nie zabraknie też bezpłatnego chipowania psów oraz atrakcji edukacyjnych dla dzieci. Startujemy od godziny 11.
0: Mówiła Hanna Gosk ze schroniska na Paluchu. I na koniec, w ramach funduszowego maja macie opcję pobawić się w maszynista. Jutro będzie opcja zobaczyć, jak wygląda jego praca. Wystarczy wyskoczyć do centrum egzaminowania i monitorowania maszynistów. No i możecie stanąć za sterami symulatora. A teraz czas już na informacje ze świata sportu, z którymi oczywiście Krzysiek Chwaliński.
6: Najpierw siatkówka. Sezon reprezentacyjny ruszył już na dobre. Dzisiaj grają obie polskie kadry. Siatkarki o godzinie 17 w Genui zmierzą się w towarzyskim spotkaniu z Turczynkami. O 20 w ramach Silesia Cup w Katowicach męska polska kadra podejmie Ukrainę. Trener piłkarskiego Lecha Poznań, Duńczyk Nils Frederiksen, przedłużył trenerski kontrakt z Kolejorzem.
7: To świetna wiadomość dla fanów Lecha. W końcu pracując od niemal 2 lat w Poznaniu, Nils Frederiksen po raz drugi wywalczył w tym sezonie Mistrzostwo Polski. Dotarł też do 1/8 finału Ligi Konferencji. W tym roku ma dużą szansę wprowadzić Lecha nawet do Ligi Mistrzów.
6: Zauważa Cezary Dziwiszek. Jutro Lech w ramach ostatniej kolejki Ekstraklasy zagra u siebie z Wisłą Płock, a później w Poznaniu rozpocznie się świętowanie zdobycia tytułu. Miko Marczyk i Daniel Dymurski rozpoczynają drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy Rajd Skandynawii. Wieczorem w Szwecji pierwszy odcinek specjalny.
0: Dziś na termometrach tak do 22-23 stopni maksymalnie, a na niebie głównie błękit, chociaż możliwe, że pojawią się jakieś chmury, ale one nie będą deszczowe. I tak ma być do końca dnia. Wiatr wieje głównie słabo, więc on raczej nie powinien przeszkadzać. Biometr korzystny, a ciśnienie w normie. Jak zapowiada się weekend? No, wręcz wybornie. 24 stopnie to jutro i przewaga ma mieć słońce, chociaż będą jakieś chmury. W niedzielę może zagrzmieć, ale na termometrach do 26 kresek.
1: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Spójrzcie na to wszystko, co jeszcze wam zostało do zrobienia. I pomyślcie, że to mogą być ważne tematy przyszłego tygodnia. Mamy po 15 w piątek.
9: I łapiemy weekendowy vibe, między innymi z Jazzy and Spritz, którzy pojawią się już zaraz. Tuanka i Fiołas.
8: I pozdrawiamy tych, którzy dziś treningu nie odpuścili. Dzisiaj dzień Pacmana.
9: New Religion, Bibi Rexa na start.

0: idealny kawałek, by wskoczyć na rower i poczuć wiatr we włosach. 54 Ultra i Anotr. Talk to you w RMF Max.
1: I o tym się też mówi, proszę Państwa. Świecka komunia nowym trendem w Polsce. Może wybieracie się na tę klasyczną już w ten weekend? No to zaraz szczegóły o tym, jak to się robi bez księdza.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
8: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
7: Z Centrum Pergoli to możliwe.
8: Jak?
7: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
8: O, a ceny?
7: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
9: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: radio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
4: 22 maja zarządzamy WZ-Alia. Czekamy na Was od 16 na kampusie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 1/3. Na scenie Jan Kleosia, Shafter, Fukaj, Reto i Kukon. Nie zabraknie strefy gastro, dodatkowych atrakcji i wyjątkowego klimatu. Piątek 22 maja. Bilety na biletomat.pl. Szczegóły w social mediach WZ-Aliów. Poleca RMF Max.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: I pora

0: Swedish House Mafia. Wait so long. No ja już nie mogę się doczekać. Myślę, że nie tylko ja. Jak to się robi bez księdza? No zdradź nam to, Ania, w końcu.
1: Pierwsza komunia bez księdza, słuchajcie. No to jest właśnie to, jak rodzice chcieliby bez księdza, ale dzieci przychodzą do domu i mówią: mamo, ja chcę do komunii, no.
0: Bo inni chodzą.
1: No inni chodzą, ale przede wszystkim, bo inni potem się lansują prezentami.
0: Ale to przecież nie dla prezentów.
1: No oczywiście, że nie. Natomiast restauracje przyjmują chętnie. No bo dlaczego by nie zorganizować takiego rodzinnego spotkania w białym wymiarze, prawda?
0: Świecka komunia, piękne.
1: No, no to jak sojowa kiełbaska, co? No.
0: to prędzej pierwsza koperta, a nie pierwsza komunia powinna się nazywać.
1: Przyjęcie.
0: A to świecka pieśń na świecką komunię.

0: kojarzy mi się z taką jakąś letnią bryzą ta piosenka. Bledka i jej dwa dni. No i właśnie nadchodzą te dni, w których możliwe, że słupki termometrów przekroczą próg nawet 30 stopni. Tak zapowiadają synoptycy, chociaż zawsze podoba mi się to uprawdopodobnienie. Możliwe. Ale nie jest powiedziane, że na pewno. Zawsze sobie zostawić trzeba granicę błędu.
1: Dlatego krem z filtrem zawsze piszą, że jest wodoodporny, gdyby padało. Zaraz sprawdzamy szczegóły w prognozie, jak będzie w okolicy.
2: Max. Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako Skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
13: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
12: Z Centrum Pergoli to możliwe.
13: Jak?
12: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
13: O, a ceny?
12: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
14: Mieliśmy się spotkać tylko na chwilę, a zostaliśmy na dłużej. Wieczór dania z grilla, rozmowy i zielony ogród przy Różanej 14. Restauracja Mokolow w sercu Mokotowa. Usiądź, spotkajmy się, zostańmy na dłużej. Mokolow. Wieczory warte powrotu.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Dziś na termometrach tak do 22-23 stopni maksymalnie, a na niebie głównie błękit, chociaż możliwe, że pojawią się jakieś chmury, ale one nie będą deszczowe. I tak ma być do końca dnia. Wiatr wieje głównie słabo, więc on raczej nie powinien przeszkadzać. Biometr korzystny, a ciśnienie w normie. Jak zapowiada się weekend? No, wręcz wybornie. 24 stopnie to jutro i przewaga ma mieć słońce, chociaż będą jakieś chmury. W niedzielę może zagrzmieć, ale na termometrach do 26 kresek.

0: przy tym numerze, ale się jedzie. Yearbooks za nami w RMF Max. Nawet się nie chcę spieszyć, ale jeżeli ostatnio złapał was odcinkowy pomiar prędkości na A6 koło Szczecina, być może nie trzeba tego mandatu płacić, bo wyszło, że sprzęt zawyżał pomiary.
1: Ale to jest wspaniała informacja, chociaż wychodzi na to, że liczy się, kto urządzenie programuje, prawda? To jest pierwsze założenie człowieka, kto z nas sobie kiedyś czegoś nie zawyżył, nie powiększył, no.
0: No ale ile takich jeszcze błędnie działających urządzeń w Polsce aktualnie mierzy i wlepia mandaty? To jest moje pytanie.
1: Masz rację, to trzeba sprawdzić wszystkie. Nie wiadomo, co jeszcze można podważyć.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Jedno jest niepodważalne, nowości mamy najwięcej w RMF Max. Milky, jego Just the Way You Are.

0: Boże, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
1: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group. Warszawa, ulica Ostrobramska 73.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni,
11: zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
16: My na majówkę.
17: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
16: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
17: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
16: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
23: I po reklamie.
24: Flash i pogoda w RMF Max Warszawa to już teraz. Monika Chrycko, minęła 16. U nas wiosna dopiero się rozkręca, a we Francji prognozowana jest fala upałów. Wyjątkowo gorący ma być najbliższy weekend i przyszły tydzień.
25: Temperatura w Paryżu sięgnąć ma 30 stopni Celsjusza w cieniu. Jeszcze bardziej upalnie będzie na przykład w sławnych nadatlantyckich kurortach, takich jak Biarritz, gdzie temperatura przekroczy 35 stopni. Generalnie opalać się będzie można bez problemu na wszystkich francuskich plażach. Jest to więc dobry okres na ewentualny wypad do Francji, bo ceny są niższe niż na przykład w lipcu i sierpniu. To prawdziwa przyjemność. tygodniach deszczowej pogody jest w końcu znowu słońce i można usiąść w kawiarnianym ogródku, tłumaczy mi młody Paryżanin.
24: Informował Marek Gładysz.
0: To jest RMF Max Warszawa.
24: Flesz ze stolicy. Zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie śmierci dwulatka ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Dwie opiekunki z placówki, gdzie przedwczoraj utonęło dziecko, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Jedna z opiekunek przyznała się do stawionych jej zarzutów i złożyła krótkie wyjaśnienia, natomiast druga kobieta odmówiła składania wyjaśnień.
1: Wobec obu pań prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji, oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
24: Mówił prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż gromadzą materiał dowodowy w tej sprawie. Chodzi o dokładne ustalenie przebiegu całego zdarzenia, a także zbadanie, w jaki sposób funkcjonował żłobek i czy nie doszło do rażących zaniedbań. W planach jest przesłuchanie kolejnych świadków. I kolejne informacje w skrócie. Od poniedziałku rusza nocny remont ulicy Emilii Platry przy dworcu centralnym w Warszawie. Prace potrwają 2 noce. Od północy do godziny 5 rano z utrudnieniami na wysokości sali kongresowej oraz skrzyżowania z alejami jerozolimskimi. Kolejne 2 noce pracy zaplanowano w alejach od środy 27 maja od godziny 23 do 6 rano. Zamknięte będą 2 prawe pasy w kierunku Ochoty, ruch skierowany bliżej torowiska tramwajowego. Zmiany obejmą również komunikację miejską. Szczegóły na stronie ZTM. Prezydent Warszawy zaapelował do minister kultury o otwarcie całych ogrodów pałacu w Bielanowie dla mieszkańców, nie tylko dziedzińca. Trzaskowski podkreślił, że ogrody powinny być darmowe i dostępne jak w Łazienkach Królewskich, a płatny pozostałby wstęp do pałacu i na imprezy. Decyzja o otwarciu dziedzińca to efekt kontrowersji po koncercie Techno, który odbył się na początku maja. A to już fragment Ani z Zielonego Wzgórza, historii, której będziecie mogli posłuchać już jutro w Teatrze Roma na nowej scenie. Czym zaskoczy nas teatralny Gilbert?
2: Myślę, że z jednej strony jest on dość sporym prymusem w klasie, zawsze najlepiej przygotowany, ale ma taką namiastkową buziaka w sobie.
24: Mówił grający w spektaklu Ani z Zielonego Wzgórza Michał Talar, aktor Teatru Roma.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
24: Pogodne i ciepłe popołudnie w stolicy. Na termometrach nadal powyżej 20 kresek, a na niebie sporo słońca, choć chmury także na nim widać. W zapowiedziach meteo nie widać natomiast żadnych opadów, więc początek weekendu zapowiada się idealnie. Ciśnienie utrzyma się na odpowiednio wysokim poziomie. Noc trochę chłodna, bo z 11 na skali. Sobota jeszcze cieplejsza niż piątek. Synoptycy zapowiadają nawet 24 kreski i pogodną aurę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
20: I ruszyli!
23: Hity na maksa!
20: Kroić cebulkę, nacinać kiełbaski. W końcu minęła czwarta w piątek. Siema!
26: Z dziką przyjemnością zapowiadamy to, co choćby wydarzy się w pierwszym kwadransie u nas. Zokaria, Andy Dust, a za chwilkę Loco Loco i Gordo.
20: Anka i Fioła cały czas z wami.

0: rozkręcony porządnie Gordo i Reiner Zonneveld. Loco Loco w RMF Max. No to niestety, ale kręcić nie będzie się dobrze chyba u wulkanizatorów, bowiem idą po nich roboty AI i będą wymieniać opony szybciej. Jest pierwszy startup i już wiadomo, że w ciągu godziny można zmienić koła aż 6 samochodom.
1: Normalnie to tak z pół godzinki w jednym aucie, jak wulkanizator jest sprawny, ale już to widzę, wiesz, podjeżdżasz jak w pit-stopie Formuła 1.
0: Ale jeżeli roboty mają być, słuchajcie, naprawdę idealną kopią człowieka, to czekam na tego, który wreszcie usiądzie i powie: jestem zmęczony. RMF Max.
1: RMF Max. Żeby było wiarygodnie, to powinien mówić: kto to panu tak? Sam P. od RMF Max.

0: White 2115, Vivi Simon i Palar, California Love, tymczasem California Love Polskę, New York Love Polskę, LA Love Polskę, a dokładnie polski kompot.
1: Kto by pomyślał, szał na punkcie polskiego kompotu.
0: Za chwileczkę szczegóły, zostańcie, jak to możliwe, że influencerzy pokochali ten nasz wywar od lat znany. Damiano Dawid będzie wcześniej jeszcze. Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
8: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
7: Z Centrum Bergoli to możliwe.
8: Jak?
7: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
8: O, a ceny?
7: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumbergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczno, ulica Okulickiego 6.
13: My na majówkę.
14: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
13: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
14: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
13: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
15: Kwiaty na Dzień Matki? Zamów na świeżekwiaty.pl z bezpłatną dostawą w całym kraju. Kolorowe i pachnące tulipany, frezje, lilie, świeżo zebrane kwiaty wysyłane z gospodarstwa wprost pod drzwi. Znajdziesz na świeżekwiaty.pl. Świeże kwiaty. Sprawiamy radość.
16: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek kiełbasa żywiecka XXL.

0: Metzner i Gotham. My tu nie spadamy, tylko rośniemy w oczach Amerykanów. Polski kompot stał się hitem TikToka u amerykańskich influencerów. Mówią o tym, że jest bardzo zdrowy na cerę.
1: Wszystko wiemy.
0: Na jelita.
1: Też wiemy.
0: No i co najlepsze, jedzą owoce z tego kompotu pałeczkami.
1: To nowość akurat, tak? Nie to, próbowałem.
0: To może do nas przyjść jeszcze ze Stanów, ale bardzo mi się też podoba chicken tea. Nie wiem, czy wiesz, co to jest.
1: Chicken tea?
0: Tak, to jest rosół z kubeczka pity. Tak wiesz, bez niczego, nie?
1: Czyli... O, to powiedzcie babci w niedzielę przy stole chicken tea, zobaczcie, jaką będzie miała minę. Koniecznie fota. My wracamy do was po weekendzie, po 13 w poniedziałek. Będziemy tu na was czekać w RMF Max. Anka i Fiołas.
0: Dziękujemy serdecznie za dzisiaj. Pa!

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj kolejna odsłona naszego cyklu Funduszowy Maj. Tym razem odwiedzimy Pałac Branickich w Białymstoku, a z nami dr Magdalena Muskała. Dzięki funduszom europejskim muzeum ma nowe, ciekawe propozycje dla odwiedzających.
2: Zależało nam, żeby w pałacu wytyczyć nowe przestrzenie dla zwiedzających. Niewątpliwie tym najbardziej reprezentacyjnym i oryginalnym wnętrzem jest korpus główny, a zwłaszcza piwnice pałacowe. I to właśnie piwnice pałacowe zostały najbardziej zrewitalizowane, zostały odkryte sklepienia oryginalne, dokopaliśmy się nawet do oryginalnej XVII-wiecznej posadzki, oryginalnego XVII-wiecznego tynku.
1: A jak wygląda ta ścieżka Spacer w przeszłość?
2: Ta nasza ścieżka Spacer w przeszłość jest ścieżką opartą o multimedia. Multimedia pokazują różnego rodzaju duchy przeszłości, od dziedzińca poprzez poszczególne pomieszczenia korpusu głównego, gdzie mamy znaki w postaci kiosków multimedialnych i każdy kiosk przedstawia kolejny fragment historii, a więc goście nasi wychodzą z pełnią historii o Pałacu Branickich.
1: Korzystaliście z funduszy europejskich.
2: Te pieniądze faktycznie dały nam możliwość zajęcia się od strony konserwatorskiej tym naszym dziedzictwem kulturowym Pałacu Branickich, ale z drugiej strony też przygotowaniem nowych przestrzeni do wprowadzenia turystów.
1: No i takie cuda też można spotkać w naszym kraju. Zapraszamy do Pałacu Branickich. Zobaczcie, jak pięknie wygląda dzięki funduszom europejskim. A już teraz wejdźcie na rmfmax.pl, jeżeli chcecie wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Warszawski adres, ale bez warszawskich cen? Sprawdź Park Leśny Rembertów. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 16 odwiedź nas w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Zobacz dostępne mieszkania oraz skorzystaj z promocji i atrakcyjnych harmonogramów płatności przygotowanych na ten dzień. Więcej informacji znajdziesz na parkleśnyrembertów.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Hello, Kacper. I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Już 31 maja rusza Mokotowski Bieg SGH, czyli największy w Polsce bieg uliczny organizowany w pełni przez studentów. Tradycyjnie biegamy na trzech dystansach. Czekają AR Mokotowska Piątka, AR Mokotowska Dycha i bezpłatny bieg dla dzieci i młodzieży. W tym roku wspieramy podopiecznych Fundacji AKOGO. Zapisy tylko do 27 maja. Szczegółowe informacje znajdziesz na biegsgh.pl. Zaprasza RMF Max.
15: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
16: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
17: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 64.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Pogodne i ciepłe popołudnie w stolicy. Na termometrach nadal powyżej 20 kresek, a na niebie sporo słońca, choć chmury także na nim widać. W zapowiedziach meteo nie widać natomiast żadnych opadów, więc początek weekendu zapowiada się idealnie. Ciśnienie utrzyma się na odpowiednio wysokim poziomie. Noc trochę chłodna, bo z 11 na skali. Sobota jeszcze cieplejsza niż piątek. Synoptycy zapowiadają nawet 24 kreski i pogodną aurę.
1: Hity na maksa.
2: RMF Max Warszawa.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś tego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Hi Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonów MB Motors w Jankach i Piasecznie. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
10: Asiu, pamiętaj, za tydzień impreza. Gotowa?
11: Kochana, ja nie jestem gotowa pokazywać się nawet po zmroku. Te pierwsze zmarszczki, sucha skóra, wypadające włosy bez blasku.
10: Zobaczysz, zabłyśniesz dzięki Kolibre.
11: Co to?
10: Kolagenowa bomba regeneracyjna wzbogacona witaminami w formie szota.
11: Szota? To da się wypić?
10: Jest owocowo pyszne, a efekty, dziewczyno, zobaczysz. Kolagen Kolibre. Piękno i zdrowie zaczynają się w środku.
12: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Twój Lucky ma tyle energii i tak pięknie wygląda. Jak to robisz?
16: To proste. Daję mu Multiway Vet.
15: Multiway Vet?
16: Tak, tak. Multiway Vet Immuno na odporność, Multiway Vet Osteo na stawy, Multiway Vet Sierść na zdrową skórę i piękną sierść.
15: A dla starszych pupili?
16: Multiway Vet Neuro. To smakowite produkty dla psów i kotów.
15: Multi nam pomogłaś, psia psiłeczko. Gdzie mogę kupić Multiway Vet?
16: Zapytaj lekarza weterynarii lub sprawdź na www.jmsante.pl. Bo szczęście twojego pupila zaczyna się od zdrowia.
17: Tomasz?
18: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chipsy Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
19: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
21: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
22: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
21: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
22: Litorsal Senior?
21: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
13: I po reklamie.
1: Mocne hity bez przerwy.
17: To działa.
1: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
23: 17 na zegarach w RMF Max Warszawa. Czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. Godzinę temu we Fleszu mówiliśmy o upałach we Francji, to teraz dla odmiany o śniegu. Jeśli wybieracie się w weekend w Tatry, mamy dla Was informację. W wyższych partiach panują warunki, jak w grudniu.
0: Jest jeszcze zalegający śnieg i na pewno do tego weekendu 4 czerwca na pewno go zostanie jeszcze trochę.
2: Czyli jeżeli wybieramy się na Rysy, na Orlon Pecz, na Świnicę na przykład, to będzie potrzebny odpowiedni sprzęt typowo zimowy?
0: No tak, szczególnie po północnych stronach.
23: Ostrzegał w rozmowie z Maciejem Bałachickim ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.
1: Słuchacie RMF Max Warszawa.
23: Przed weekendem sprawdzamy szybko, co nas czeka na początku przyszłego tygodnia na drogach w stolicy. Od poniedziałku od godziny 9 rano zamknięty zostanie zjazd z Mostu Paniotowskiego na wał Międzyszyński w stronę Wawra. Kierowcy pojadą tylko w kierunku ZOO. Nie będzie też możliwości skrętu w lewo z wału Międzyszyńskiego w stronę Ronda Waszyngtona. Prace potrwają do 29 maja do godziny 23. Wyznaczono objazdy, inaczej pojadą też autobusy. Szczegóły na stronie WTP. Teraz przenosimy się na tory. Od 30 maja do początku sierpnia tramwaje nie będą kursować alejami jerozolimskimi na odcinku Rondo Waszyngtona plac Starynkiewicza. Powodem są prace remontowe torowiska, które według tramwajów warszawskich są konieczne ze względu na zły stan techniczny, decyzje nadzoru budowlanego oraz liczne awarie. Mamy jeszcze ważne przypomnienie. Jutro biuro paszportowe przy ulicy Kruczej w Warszawie będzie otwarte. Będzie można złożyć wniosek o nowy dokument.
3: Wniosek będzie można złożyć w referacie paszportów numer 1 przy ulicy Kruczej 5/11. Urząd będzie czynny od godziny 9 do 14:30. Akcja jest skierowana przede wszystkim do osób, które nie mogą załatwić spraw paszportowych w tygodniu. Do urzędu należy zabrać dokument tożsamości, aktualne zdjęcie paszportowe, potwierdzenie opłaty oraz, jeśli korzystamy z ulgi, dokument, który ją potwierdza.
23: Powiedziała RMF Max rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła. Dwa młode sokoły z Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zostały zaobrączkowane przez ornitologów. Ptaki dostały swoje pierwsze dowody osobiste.
4: Każdy ptak z obrączką jest skrzętnie zapisywany i te dane są oczywiście analizowane w bazach danych, więc znamy rodowód, znamy trasy przemieszczania się, ile ptak żyje i mnóstwo informacji.
23: Mówił jeden z opiekunów sokołów wędrownych. I na koniec jeszcze krótka informacja z Sejmiku Mazowsza. Ten przeznaczył prawie 1 800 000 złotych na wsparcie 15 projektów renowacji zabytków w Warszawie. Środki trafią m.in. na cerkiew świętej Marii Magdaleny, synagogę Nożyków, Stare Powązki oraz zabytkowe kamienice i kościoły. Tą informacją kończymy Flash. Teraz już najświeższa prognoza pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
23: Przed nami pogodny wieczór w stolicy. Na niebie mieszanka przejaśnień i chmur i w zapowiedziach meteo nie widać żadnych opadów. Noc także pogodna, choć trochę chłodna, bo temperatura z 23 stopni w ciągu dnia spadnie do 11. Będzie jednak pogodnie i sucho. Sobota jeszcze nawet cieplejsza, bo w prognozach widać 24 kreski. Do tego sporo słońca i tylko gdzieniegdzie pojedyncze chmury. Opadów, deszczu w zapowiedziach meteo nie widać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: RMS Max. Hity na maksa. Mamy 4 minuty po 17 i przed chwilą wyskoczyło mi takie powiadomienie, czy powinnam potwierdzić tożsamość, więc myślę, Michale, że powinniśmy to zrobić. Natalia Kawałek.
25: Michał Siwek, potwierdzam tożsamość.
10: To jesteśmy my.
25: Wow.
10: I to jest jeszcze tożsamość kanału nadawczego, więc to jest ten program z wami do 20. Będziemy się dobrze bawić, tak jest.
25: Ale
10: plan.
25: I tak, jesteśmy nikim bez was, naszych słuchaczy.
10: Tak,
25: ale to
10: jest. Jest.
25: To jest
10: tak,
25: jak
10: jest.
25: Wiem, jak to zabrzmiało, ale to jest akurat prawda. Bez was ten program po prostu nie działa, więc bądźcie z nami. Messenger RMF Max można pisać w sprawie dowolnej, absolutnie. Tymczasem Somber w RMF Max.

0: Nasz ulubiony sposób na odstresowanie to właśnie takie la la la na przykład. Można sobie pośpiewać pod nosem, nam to wychodzi, wydaje mi się, całkiem nieźle. Szkoda, że tego nie słyszeliście, ale pozwolimy sobie tego już nie powtarzać. Niech to będzie nasza słodka radiowa tajemnica.
1: Ale więcej niż la la la. Więcej niż la la la. Potrzebujemy do naszej piosenki, którą jak zawsze piszemy w oparciu o wasze pomysły. Dziś uczcijmy piątek. Zapytajmy po prostu o plan na weekend i znów obiecujemy absolutnie każdą odpowiedź, która przyjdzie na Messenger RMF Max uwzględnić w naszej piosence.
0: Będziemy się starać, będziemy się zmużdżać. Potrzebujemy właśnie jakoś dobrze się nastroić na weekend. Także piszcie śmiało Messenger RMF Max. Od teraz przyjmujemy wasze zgłoszenia i zrobimy z tego coś pięknego, wierzę. Ty też wierzysz?
1: Ja też wierzę.
0: To potrzebujemy jeszcze was, żebyście uwierzyli w nas. Piszcie, śmiało.
1: Tymczasem Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, jest 17:11 w RMF Max.

0: Na Messengerze RMF Max cały czas wysyłacie nam, jaki jest wasz plan na weekend, żebyśmy my mogli z tego ułożyć piosenkę, a w międzyczasie inne bangery u nas lecą. To było męskie granie orkiestra i nareszcie.
1: Ale mamy też banger pod kątem newsowym, bo słuchajcie, no mocna rzecz się wydarzyła na świecie, a w zasadzie dzieje się cały czas. Naukowcy nie odpuszczają nawet w piątkowe popołudnie, no, tak, cały czas pracują nad substancją, która ma pozwolić kotom żyć nawet, uwaga, 30 lat.
0: To będzie taki, można powiedzieć, kot nieśmiertelności.
2: Max. Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
4: Asiu, pamiętaj, za tydzień impreza. Gotowa?
5: Kochana, ja nie jestem gotowa pokazywać się nawet po zmroku. Te pierwsze zmarszczki, sucha skóra, wypadające włosy bez blasku.
4: Zobaczysz, zabłyśniesz dzięki Kolibre.
5: Co to?
4: Kolagenowa bomba regeneracyjna wzbogacona witaminami w formie szota.
5: Szota? To da się wypić?
4: Jest owocowo pyszne, a efekty, dziewczyno, zobaczysz. Kolagen Kolibre. Piękno i zdrowie zaczynają się w środku.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
14: Kwiaty na Dzień Matki? Zamów na świeżekwiaty.pl. Z bezpłatną dostawą w całym kraju. Kolorowe i pachnące tulipany, frezje, lilie. Świeżo zebrane kwiaty wysyłane z gospodarstwa wprost pod drzwi. Znajdziesz na świeżekwiaty.pl. Świeże kwiaty. Sprawiamy radość.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Sims, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
19: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
20: Citroen.
21: I po reklamie.

0: New Religion to Baby Rexa i energetyczny beat, który jeszcze z nami na chwilę zostanie na pewno. Jest 17.31 i w RMF Max, żeby dobrze zacząć weekend.
1: Ale tak naprawdę dobrze.
0: To trzeba by jakąś nowość zapuścić.
1: No to mamy taki pewien pomysł. Numer, do którego można się fantastycznie pobujać, bo ma w sobie vibe Zerosów, takiego dobrego R&B, a jednocześnie jak się to zapuści w samochodzie, to tylko się modlić, żeby na trasie nie stała policja, żeby nie było żadnego fotoradaru, bo można trochę za bardzo odpalić wrotki.
0: Może dojść też do mimowolnego takiego bujania się samochodu w górę i w dół, bo on też jak poczuje beat, to może się nie oprzeć. Także posłuchajcie tego, to jest Gibbs, Kukon, Jonathan i numer Ty masz.
1: No to macie.
2: To jest nowość w

0: Idąc tropem Eminema, też mam ochotę rzucić zaklęcie. Coś w stylu, nie wiem, hokus pokus, czary mary, niech ktoś zabierze chmury, dam grube dolary. Nie mam dolarów, ale mam dość tego zachmurzenia, które się pojawiło. Co to ma być?
1: Ja właśnie do końca nawet nie wiem, jak to wygląda
0: to
1: w pozostałej części kraju, ale możecie oczywiście dać nam znać na Messengerze. Czy słońce, czy niepogoda, czy deszcz, ale przede wszystkim posłuchać w prognozie, jak będzie w najbliższych godzinach, bo zaraz sprawdzone informacje. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mieliśmy się spotkać tylko na chwilę, a zostaliśmy na dłużej. Wieczór dania z grilla, rozmowy i zielony ogród przy Różanej 14. Restauracja Mokolow w sercu Mokotowa. Usiądź, spotkajmy się, zostańmy na dłużej. Mokolow. Wieczory warte powrotu.
7: Warszawski adres, ale bez warszawskich cen? Sprawdź Park Leśny Rembertów. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 16 odwiedź nas w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Zobacz dostępne mieszkania oraz skorzystaj z promocji i atrakcyjnych harmonogramów płatności przygotowanych na ten dzień. Więcej informacji znajdziesz na parkleśnyrembertów.pl.
8: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
9: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
11: My na majówkę.
12: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
11: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
12: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
11: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
13: Kwiaty na Dzień Matki? Zamów na świeżekwiaty.pl z bezpłatną dostawą w całym kraju. Kolorowe i pachnące tulipany, frezje, lilie, świeżo zebrane kwiaty wysyłane z gospodarstwa wprost pod drzwi. Znajdziesz na świeżekwiaty.pl. Świeże kwiaty. Sprawiamy radość.
14: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonów MB Motors w Jankach i Piasecznie. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hit na maksa.
16: Warszawa 95 i 8 FM.
2: Przed nami pogodny wieczór w stolicy. Na niebie mieszanka przejaśnień i chmur i w zapowiedziach meteo nie widać żadnych opadów. Noc także pogodna, choć trochę chłodna, bo temperatura z 23 stopni w ciągu dnia spadnie do 11. Będzie jednak pogodnie i sucho. Sobota jeszcze nawet cieplejsza, bo w prognozach widać 24 kreski. Do tego sporo słońca i tylko gdzieniegdzie pojedyncze chmury. Opadów deszczu w zapowiedziach meteo nie widać.

0: Pędzik!
1: Nie tyle się zbliża, on już tu jest.
2: W naszych sercach mam wrażenie, że jest już od dobrych kilku godzin.
1: Tak, od poniedziałku o 8 już jest w moim sercu.
2: W pamięci też, na pewno.
1: A jakie plany na ten weekend? O to zapytaliśmy. Z tego zrobiliśmy dziś piosenkę. Posłuchajcie jej.

0: tabletka, to tak bierze rękę, moje serce i robi takie a gili, gili, gili, gili, gili.
1: I ty się nie śmiejesz.
0: I nie, ja lubię, ja uwielbiam absolutnie Bledka i komu miałabym powiedzieć, trochę lirycznie, trochę nostalgicznie, ale za chwilę wróci energia i dobry beat w RMF Max.
1: I wrócimy do was też z bardzo fajnymi biletami. Zostańcie blisko. Szczególnie jeżeli chcecie się wybrać na ING Silesia Beats, bo takie bilety nam zostały.
2: Reklama. Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
3: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
2: Z Centrum Pergoli to możliwe.
3: Jak?
2: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
3: O, a ceny?
2: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
4: 22 maja zarządzamy WZ-Alia. Czekamy na Was od 16 na kampusie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 1/3. Na scenie Jan Kleosia, Szafter, Fukaj, Reto i Kukon. Nie zabraknie strefy gastro, dodatkowych atrakcji i wyjątkowego klimatu. Piątek 22 maja. Bilety na biletomat.pl. Szczegóły w social mediach WZ-Aliów. Poleca RMF Max.
5: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
6: Asiu, pamiętaj, za tydzień impreza. Gotowa?
7: Kochana, ja nie jestem gotowa pokazywać się nawet po zmroku. Te pierwsze zmarszczki, sucha skóra, wypadające włosy bez blasku.
6: Zobaczysz, zabłyśniesz dzięki Kolibre.
7: Co to?
6: Kolagenowa bomba regeneracyjna wzbogacona witaminami w formie szota.
7: Szota? To da się wypić?
6: Jest owocowo pyszne, a efekty, dziewczyno, zobaczysz. Kolagen Kolibre. Piękno i zdrowie zaczynają się w środku.
8: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu w Galerii Młociny i Galerii Bola Park w Warszawie -35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Młociny i Galeria Bola Park w Warszawie. -35% tylko do końca maja.
9: Już w najbliższą niedzielę giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj, zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów użytkowych. Teren autodromu w Słomczynie.
10: Już 31 maja rusza Mokotowski Bieg SGH, czyli największy w Polsce bieg uliczny organizowany w pełni przez studentów. Tradycyjnie biegamy na trzech dystansach. Czekają AR Mokotowska Piątka, AR Mokotowska Tycha i bezpłatny bieg dla dzieci i młodzieży. W tym roku wspieramy podopiecznych Fundacji AKOGO. Zapisy tylko do 27 maja. Szczegółowe informacje znajdziesz na biegsgh.pl. Zaprasza RMF Max.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: Już dziś o 19.55 oglądaj Polsat Hit Festival i koncert Krzysztof Krawczyk, to już 5 lat. Piosenki wokalisty zaśpiewają Edyta Górniak, Kaja, Andrzej Piaseczny, Maciej Maleńczuk, Miłosz Sydney Polak, Natalia Schroeder. Oglądaj w Polsacie.
13: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Sokoły z Pałacu Kultury i Nauki zaobrączkowane. To samce, które wykluły się pod koniec kwietnia.
1: Każdy ptak z obrączką jest skrzętnie zapisywany i te dane są oczywiście analizowane w bazach danych, więc znamy rodowód, znamy trasy przemieszczania się, ile ptak żyje i mnóstwo informacji od obrączki. To jest taka klasyczna metoda, bo od jakiegoś czasu też stosuje się metody telemetryczne, czyli ptakom zakłada się specjalne urządzenia w różnych miejscach. No i one można przez sieć GSM albo śledzić na żywo, albo można te dane pobierać w jakichś tam interwałach. Wtedy no, poznajemy to bardzo dokładnie. Nie musimy ptaka w ogóle widzieć ani go odławiać, żeby mieć informacje.
2: Co, teraz do gniazda?
3: Teraz do gniazda i będziemy obserwować dalej i zobaczymy, co się będzie działo.
0: Mówili naszemu reporterowi uczestnicy akcji opiekunowie sokołów wędrownych Piotr Mikołajczyk oraz Sławomir Sielicki. Ruszyły zapisy do warszawskiej akcji Lato w mieście 2026. Elektroniczna rekrutacja potrwa tylko do 31 maja. Rodzice mogą zgłaszać dzieci do miejskich placówek za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie Warszawa Lato w mieście.
4: Podczas wakacyjnej przerwy od nauki w ponad 160 miejskich szkołach, w tym placówkach specjalnych, zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach. Oprócz opieki dzieci mają zapewnione mnóstwo ciekawych zajęć, warsztatów, wycieczek. Współpracujemy m.in. z instytucjami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji, warszawskim zoo.
0: Mówiła nam w RMF Max Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza. Koszt udziału dziecka w akcji Lato w mieście 2026 wynosi łącznie 50 zł dziennie i w to wchodzi opieka plus wyżywienie. A szczegóły znajdziecie na umwarszawa.pl.
5: Słuchacie RMF Max.
0: To teraz teatralna opcja dla mieszkańców. Teatr Roma zaprasza na spektakl Ania z Zielonego Wzgórza. Przedstawienie można oglądać na nowej scenie.
6: Tak, ja myślę, że wykorzystaliśmy tę przestrzeń dzięki naszej pani scenografii, oczywiście zamysłowi reżysera. Wykorzystaliśmy tę małą przestrzeń w 100%. Bardzo dużo się dzieje i nie dość, że jest to wszystko bardzo estetyczne, to jeszcze właśnie energetyczne i ciekawe dla widza, również tego młodego, który potrzebuje wielu bodźców w dzisiejszych czasach. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich młodszych i starszych na nasz wspaniały spektakl Ania z Zielonego Wzgórza. Będzie moc wrażeń, emocji, wzruszeń i radości.
0: A o tym wszystkim na antenie RMF Max oczywiście opowiadała wcielająca się w Anię z Zielonego Wzgórza aktorka teatru Romy Magda Kusa. Przedstawienie jeszcze raz przypominamy, będzie można oglądać na nowej scenie teatru Roma.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Czy to będzie piękny weekend? No wszystko wskazuje na to, że tak. Przede wszystkim dlatego, że będzie no przeważnie słonecznie. Oczywiście mogą się pojawiać jakieś chmury, ale nie groźne na szczęście. Jutro do 24 stopni, no i w słońcu pewnie będzie jeszcze cieplej. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc nie będzie przeszkadzał. Natomiast w niedzielę może delikatnie się ta pogoda popsuć, ale tylko na moment. Może zagrzmieć, później znów wyjdzie słońce i do 26 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Powiem tak, co w prognozach, ja sprawdzam, ale mnie to nie interesuje. I tak zapraszamy i zaczynamy piękny majowy weekend. On i tak będzie piękny, nie patrz tak, Natalia. On będzie piękny. Piękny będzie.
9: Ale ja to po prostu przyswajam, wiesz? Ja nie planuję protestować, planuję to ustawić jako swoje, nie wiem, motto życiowe, credo, to będzie piękny weekend i tyle, no.
8: Jak to się mówi? Manifestujemy, tak?
9: Manifestujemy.
8: Manifestujemy. Tame Impala i Dracula w RMF Max, 18.04, to jest RMF Max, to jest kanał nadawczy, jest już weekend. Przypominam.
9: Jakby to komuś umknęło, nie?

0: Katy Perry, The One That Got Away. No, odpaliły się wspomnienia, u niektórych być może smutne, ale mamy nadzieję, że teraz dzięki nam stworzą się wspomnienia piękne. Niebawem, bo między 12 a 13 czerwca właśnie dzieje się rzecz piękna. ING Silesia Beats, tam was chcemy wysłać. Mamy jakieś takie, wiecie, ostatnie bilety.
1: No, kilka ostatnich nam się uchowało.
0: Aha.
1: A co my robimy z biletami w RMF Max?
0: Rozdajemy!
1: Tak jest!
0: Brzmi jak plan.
1: Line-up jest wspaniały, bo dołączył do niego ostatnio Jason Derulo, jest już Timmy Trumpet, jest John Newman, bracia Kacperczyk, Wiz DMC. Wiele, wiele gwiazd, a wśród nich legenda polskiego rapu, czyli Soku.
0: Myślałam, że powiesz Jangle Osia, ale faktycznie Sokół też jest w tym line-upie. I dlatego mamy do was, kochani, prośbę. Zróbcie Sokoła.
1: No bo nie zrobicie.
0: Nie zrobicie. Nie nagracie nam na Messengerze RMF Max. Nie dacie rady.
1: No zrób
0: nie
1: Sokoła,
0: macie psychy.
1: Bo nie, no. Messenger RMF Max głosówka, gdzie robicie Sokoła, to jest wejście do zabawy, a jak już wejdziecie do tej zabawy, to na antenie RMF Max będzie można powalczyć o zwiększenie puli biletów, bo jak już dostaniecie się na antenę RMF Max, to jeden bilet jest wasz.
0: Czy bilet to jest małe słowo, bo my to nawet mamy karnety dwudniowe, więc nie trzeba będzie się
1: to
0: zastanawiać.
1: Jeden karnet już jest wasz, jak dostaniecie się na antenę, a będzie wtedy można zawalczyć o drugi, jednak ryzykując wtedy ten pierwszy. Więc zastanówcie się dobrze nad odpowiedzią na to pytanie, czy będziecie grali dalej, ale najpierw po prostu
0: zróbcie Sokoła.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i kawałek.
0: Messenger RMF Max, tu robicie Sokoła i tutaj zgarniacie karnety na ING Silesia Beats.

0: Anima Joji, Beautiful w RMF Max. Mój top 3 numerów do picia kompotu. Ten numer absolutnie się tam znajduje.
1: Masz kompot, taką playlistę?
0: Absolutnie, mam playlistę do wszystkiego. Do picia kompotu też.
2: A długa jest ta playlista?
0: Nie, ta akurat jest krótka, bo kompot piję szybko, bo go lubię.
2: Okej, okay, ale myślę, że musisz ją rozbudować, bo idziemy do tego sezonu kompotowego mocno.
0: Absolutnie,
2: takiego
0: w ogóle jeśli chodzi o
2: kompotu.
0: Kompot, to Polska się zatrzęsła w posadach, ponieważ Amerykanie odkryli kompot. I amerykański internet też się zatrzęsł w posadach. Amerykańskie tiktokerki publikują nowy superfood, jak to się mówi, który ma oczyszczać cerę i nazywają to fruit water.
2: Fruit water!
0: Tłumaczą to jako wywar z gotowanych owoców, a truskawki z niego wyjadają pałeczkami z jakiegoś powodu. To jest niesamowite. No, Amerykanie odkryli kompot.
2: To jest słodkie. Ale wiesz, w zeszłym roku odkryli, że warto otworzyć okna w domu, żeby przewietrzyć to mieszkanie. Więc wiesz, co to znaczy?
0: Powiedz to.
2: Amerykanie są jakieś 100 lat za Polakami.
0: I niech tam zostaną.
3: Reklama. Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
4: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
3: Z Centrum Pergoli to możliwe.
4: Jak?
3: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
4: O, a ceny?
3: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
5: Asiu, pamiętaj, za tydzień impreza. Gotowa?
6: Kochana, ja nie jestem gotowa pokazywać się nawet po zmroku. Te pierwsze zmarszczki, sucha skóra, wypadające włosy bez blasku.
5: Zobaczysz, zabłyśniesz dzięki Kolibre.
6: Co to?
5: Kolagenowa bomba regeneracyjna wzbogacona witaminami w formie szota.
6: Szota? To da się wypić?
5: Jest owocowo pyszne, a efekty, dziewczyno, zobaczysz. Kolagen Kolibre. Piękno i zdrowie zaczynają się w środku.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: radio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka, biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł.

0: w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Hymn dla lata od modelek i Włodarskiego, czyli Lubię Cię Lato w RMF Maxa. Jak wiadomo, lato to czas sokołów. Sokole nasz, sokole przybywaj, sokole, daj głos proszę.
1: To ja.
2: Sokoł, który ma psychę, bo tak nam nagrałaś, Kinga. Ale jakbyś dała radę powtórzyć tego sokoła z nagrywki?
1: O matko!
2: No dawaj!
1: Ja chyba nie dam rady. Wiecie, co ja zrobiłam? Ja sobie odpaliłam, jak brzmi sokół, żeby zrobić to tak dobrze.
2: Ale to spróbuj, spróbuj.
0: No, na Messengerze flexowałaś się, że masz psychę, więc musisz mieć psychę zrobić to teraz na żywo na antenie.
1: Jezus, czy ja pamiętam, jak to brzmi?
0: Pięknie.
2: Zaliczamy.
0: To jest absolutnie sokół sokołów. Sokół milenium, wręcz
2: to
0: powiedziałbym.
2: Ustalmy, Kinga, że masz w takim razie już jeden karnet na ING Silesia Beats, ale jest opcja, żebyś miała dwa. Chciałabyś mieć dwa karnety?
1: Oczywiście, mam siostrę, która bardzo chce pojechać.
0: Tylko wchodząc do gry o drugi, ryzykujesz pierwszy, bo jeżeli przegrasz, to stracisz ten, który już masz.
1: Ale no jeżeli... trudno, bez niej nie jadę.
0: Jeżeli wygrasz, to masz dwa. Klasa.
2: Kinga mówiła, że ma psychę, no to,
0: to jest
2: nie ma co właśnie testować.
0: To jest też ta psycha sokoła właśnie. Jednocześnie przypominamy, że trochę ten żart wynika z tego, że sokół pojawi się też na scenie ING Silesia Beats razem z masą innych gwiazd.
2: Z Jangleosią na przykład. Z braćmi Kacperczyk też.
0: W związku z tym twoim zadaniem będzie rozpoznać, czy to sokół, czy to szpak. Tak dokładnie, Michał Szpak. Zostaną ci zaprezentowane cytaty. Trzy cytaty. Będą to cytaty albo z piosenki Sokoła, albo z piosenki Michała Szpaka. I twoim zadaniem będzie rozpoznać, z czyjej. Dobra?
1: No dobra.
2: No to mamy dla ciebie pierwszy fragment. Posłuchaj.
3: Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie. Dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek.
2: Brzmi to jak Sokół czy jak Szpak? Jak myślisz?
1: Szpak.
2: Jak Szpak. No to sprawdźmy.
4: Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania.
0: Aj, Kinga! No to jest klasyk od Sokoła. To jest ten rapowy klasyk Sokoła.
2: Ale jeszcze nic się nie kończy. Masz jeszcze dwie próby, tylko teraz na te dwie próby musisz odpowiedzieć dobrze. Trzymamy za ciebie kciuki mocno i podrzucamy ci kolejny fragment.
3: Jesteś bohaterem. Na zawsze.
2: I to bardziej Sokół czy Michał Szpak jest bohaterem na zawsze? Jaka piosenka ci się... Znowu Szpak? Sprawdźmy.
1: Niech będzie.
2: Kinga, wracasz do gry, masz punkt! Bardzo dobrze!
0: Jako ten Sokół szpony wystawiłaś i jeszcze... Prawie sięgnęłaś po te bilety, ale musisz poprawnie odpowiedzieć na ostatni cytat. Posłuchaj więc uważnie.
3: Ja słucham małolatów, żeby wiedzieć, co się kroi. Słucham zgredów, żeby wiedzieć, jak było.
2: Sokół czy Szpak?
1: Sokół!
2: Jesteś pewna?
1: Tak!
0: Zabrzmiała pewnie.
4: Ja słucham małolatów, żeby
2: tak jest.
4: Się kroi.
2: Kinga, to tak powiedzmy to oficjalnie, masz dwa karnety na ING Silesia Beats. Rozumiem, że siostra też się pewnie cieszy, co?
1: Tak! Na jego traktata! Tak jest!
0: Przepraszam, czy siostra gdzieś tam w okolicy jest?
1: Nie ma, ale ja się nagrywam, żeby jej powiedzieć, bo ona pewnie nie słucha, ale po prostu jak jej to powiem, to ona padnie.
2: No mamy nadzieję, że nie padnie mimo wszystko.
1: Po prostu my jesteśmy techno dziewczynami i to jest idealny festiwal dla nas.
0: Klasa, o to chodzi. Dwa sokoły wyklute z obu jajeczek w sokolim
1: tak
0: gnieździe
1: jest.
0: I lecicie razem do Parku Śląskiego. Niech oni tam uważają na te ostre dzioby.

0: Bull nastraja nas powoli na piątkowe balety. Mamy nadzieję, że macie jakieś baletowe plany, bo pogoda zapowiada się nieźle, a szczegóły usłyszycie już za chwilę.
1: Czy trzeba zakładać przeciwdeszczowe baletki? Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
2: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
3: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
2: Z Centrum Pergoli to możliwe.
3: Jak?
2: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
3: O, a ceny?
2: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
4: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
5: A nie mówiłem?
4: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
6: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Kwiaty na Dzień Matki? Zamów na świeżekwiaty.pl. Z bezpłatną dostawą w całym kraju. Kolorowe i pachnące tulipany, frezje, lilie. Świeżo zebrane kwiaty wysyłane z gospodarstwa wprost pod drzwi. Znajdziesz na świeżekwiaty.pl. Świeże kwiaty. Sprawiamy radość.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
3: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Warszawa 95 i 8 FM.
7: Czy to będzie piękny weekend? No wszystko wskazuje na to, że tak. Przede wszystkim dlatego, że będzie no przeważnie słonecznie. Oczywiście mogą się pojawiać jakieś chmury, ale nie groźne na szczęście. Jutro do 24 stopni, no i w słońcu pewnie będzie jeszcze cieplej. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc nie będzie przeszkadzał. Natomiast w niedzielę może delikatnie się ta pogoda popsuć, ale tylko na moment. Może zagrzmieć, później znów wyjdzie słońce i do 26 stopni.

0: Dzięki numerom, które wam podrzucamy, to macie taką energię, macie moc, mimo że jest piątkowy wieczór i człowiekowi się już zwyczajnie po całym tygodniu trochę nie chce.
1: O, a mi się nawet nie chciało włączyć mikrofonu. No, ale spokojnie. Nie mówiłem nic ważnego, nie przejmujcie się. Dopiero teraz będą ważne rzeczy, bo Łatwogang znowu zbiera kasę, znowu na piękne cele. 12 milionów do uzbierania.
0: Przepraszam, bo się zapatrzyłam, gdzie aktualnie jest. Bo mówiliśmy wam wczoraj, że ruszy z Zakopanego do Gdańska i przed chwilą był w Rdzawce, ale z tego co widzę, już Rabka Zdrój tutaj na mapie się pojawia.
1: O, proszę bardzo.
0: Jest live, można patrzeć, jak gość sobie jedzie na rowerze,
1: Zrobił postój w Rabkolandzie, myślisz?
0: Myślę, że nie, że on będzie zsunął dalej
1: zasuwał,
0: po prostu. No,
1: dobrze.
0: W końcu ma do zebrania 12 milionów złotych, ale tak, no ruszył dwie godziny temu i ma, uwaga, 1 172 000 i cały czas to leci.
1: A jeszcze z Podhala nie wyjechał.
0: Nie, jeszcze nie. On już zdążył zgubić zasięg parę razy, bo wiadomo, jak to jest na Podhalu, a kasa po prostu leci.
1: I dobrze, niech leci. Mam nadzieję, że znowu przebije ten cel kilkukrotnie i że my wszyscy do tego się dorzucimy. Możecie oczywiście jak zawsze ten stream śledzić na kanale Łatwoganga i dorzucać się.
0: On, tak właśnie widzę, że on przejechał dopiero 31 km. Jedzie ze średnią prędkością 27 km na godzinę. Ładna traska już zrobiona,
1: ładna,
0: a to jest dopiero
1: nie,
0: początek.
1: Dobry jest. Ja się zastanawiam, czy tu pod kopcem Kościuszki w Krakowie będzie przejeżdżał, czy go będziemy
0: widzieć.
1: Myślisz,
0: że wjeżdżałby tak pod górę?
1: Nie, to rzeczywiście
0: nie ma frajerów, bez przesady. Nie,
1: to tylko
0: nie.
1: Na YouTube go możemy oglądać. Wam też polecamy.
0: Ale to jest w ogóle fajna motywacja, popatrzeć, jak chłop jedzie na rowerze. Może wy też się wybierzecie. Może nie zbierzecie 12 tak, milionów,
1: Natalia,
0: ale trasa super, no jest warunek.
1: Natalia odpaliła ten stream i mówi, o rzeczywiście, no pogoda na rower.
0: No idealna. Słyszę.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cym z Księga Żywiołów. To było ładne. Tak
1: piękne.
0: Jak się tobie ładnie buzia skleiła, co?
1: Nie mów.
0: No tak wyszło, no.
1: Bo Natalia przyniosła urodzinowe brownie i ja je właśnie spożywałem, wykorzystajmy to, żebyście mogli na przykład Natalii złożyć życzenia też.
0: Ale to nie dzisiaj, także nie trzeba, nie trzeba.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Asiu, pamiętaj, za tydzień impreza. Gotowa?
8: Kochana, ja nie jestem gotowa pokazywać się nawet po zmroku. Te pierwsze zmarszczki, sucha skóra, wypadające włosy bez blasku.
7: Zobaczysz, zabłyśniesz dzięki Kolibre.
8: Co to?
7: Kolagenowa bomba regeneracyjna wzbogacona witaminami w formie szota.
8: Szota? To da się wypić?
7: Jest owocowo pyszne, a efekty, dziewczyno, zobaczysz. Kolagen Kolibre. Piękno i zdrowie zaczynają się w środku.
9: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Już 31 maja rusza Mokotowski Bieg SGH, czyli największy w Polsce bieg uliczny organizowany w pełni przez studentów. Tradycyjnie biegamy na trzech dystansach. Czekają AR Mokotowska Piątka, AR Mokotowska Dycha i bezpłatny bieg dla dzieci i młodzieży. W tym roku wspieramy podopiecznych Fundacji AKOGO. Zapisy tylko do 27 maja. Szczegółowe informacje znajdziesz na biegsgh.pl. Zaprasza RMF Max.
12: Już w najbliższą niedzielę giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj, zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów użytkowych. Teren autodromu w Słomczynie.
13: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu w Galerii Młociny i Galerii Bola Park w Warszawie minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Młociny i Galeria Bola Park w Warszawie. Minus 35% tylko do końca maja.
14: Mieliśmy się spotkać tylko na chwilę, a zostaliśmy na dłużej. Wieczór dania z grilla, rozmowy i zielony ogród przy Różanej 14. Restauracja Mokolow w sercu Mokotowa. Usiądź, spotkajmy się, zostańmy na dłużej. Mokolow. Wieczory warte powrotu.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.
17: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Kierował drezyną pod wpływem alkoholu. To ustalenia śledczych. Chodzi o Grzegorza T., który na stacji PKP Warszawa Powiśle spowodował wypadek z udziałem podmiejskiego pociągu pasażerskiego. Do groźnego incydentu doszło 1 maja.
2: Grzegorz T., kierując drezyną służącą do remontów, wychylił znajdujący się na niej dźwig nad tor, którym jechał pociąg Kolei Mazowieckich do Nasielska. Maszyna uderzyła w wagony, rozrywając po szycie. W składzie było 27 pasażerów oraz dwie osoby obsługi. Nikomu nic się nie stało, ale gdy zbadano uczestników zdarzenia, okazało się, że operator drezyny miał ponad promil alkoholu w organizmie. W tym stanie przyjechał na Powiśle z Warszawy Wschodniej. Okazało się też, że 10 lat temu był skazany przez sąd za prowadzenie samochodu po pijanym.
1: Jak dodaje Krzysztof Zasada, straty spowodowane wypadkiem przekroczyły 1 000 000 zł. Marihuana w przesyłce z odzieżą. Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła przemyt nielegalnego towaru z Kanady. Narkotyki znaleziono podczas kontroli prowadzonej w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. To 27 kg marihuany wartej ponad 1 300 000 zł. Za przywóz narkotyków grozi grzywna i od 3 do nawet 20 lat więzienia.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Macie w planach zagraniczny wypad? Warto sprawdzić, czy wasz paszport jest jeszcze ważny. Czas oczekiwania na wydanie dokumentu wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Od ręki możemy jednak wyrobić paszport tymczasowy w punkcie na lotnisku Chopina. No, warto jednak pamiętać, że okienko czynne jest tylko w określonych godzinach, a nasz wylot musi odbywać się w ciągu 2 dni. Stołeczni koszykarze zmietli konkurencję. Dwie ekipy z Warszawy zapewniły sobie awans do półfinału rozgrywek Orlen Basket Ligi. Legia Warszawa ograła MKS Dąbrowę Górniczą 98-86. A Dziki Warszawa pokonały Energatrefle Sopot 88-73. Tymczasem, no właśnie, Warszawa będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Impreza odbędzie się 1 czerwca na Placu Centralnym pod Pałacem Kultury i Nauki. No i tam ruszają turnieje kobiet i mężczyzn. Mecze rozegrane zostaną na specjalnie przygotowanej arenie.
3: 40 drużyn narodowych z całego świata przyjedzie tutaj do centrum Warszawy, aby rywalizować o tytuł najlepszej drużyny świata zarówno w turnieju żeńskim, jak i w turnieju męskim.
4: Ile boisk, jaka pojemność trybun?
3: Boisko jedno. Będzie to wielka arena, której jak państwo słyszycie, nie widzicie, słychać odgłosy, jest w tej chwili budowana na ukończeniu. Jedno oficjalne boisko, liczba miejsc 2500 widzów. Oczywiście też będą boiska treningowe. Natomiast cała kubatura 13 000 m2, bo to nie tylko arena sportu, ale również duże miejsce, duży plac dla różnego rodzaju atrakcji, spędzenia czasu dla mieszkańców Warszawy, ale wszystkich też również turystów i przyjezdnych z całego świata.
1: Mówił nam oczywiście prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Przed nami w końcu piękny, ciepły weekend. To dlatego, że na termometrach jutro zobaczymy maksymalnie do 24 stopni, a w słońcu oczywiście będzie znacznie cieplej. No to słońce będzie się momentami chowało za chmurami, ale nie będzie źle i tak to błękit ma rządzić przez cały dzień. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc też nie powinien dokuczać. Można się przejść, można skorzystać z aktywności na świeżym powietrzu. Jeśli chodzi o niedzielę, nawet cieplej, bo do 26 stopni, w słońcu więcej. Tego słońca będzie sporo, ale będą też burze w ciągu dnia niestety.
5: Łatwo gang jedzie rowerem, a wy co? Samochodem? Wy spacerem? Co robicie? Jak zaczynacie weekend? Dajcie znać Messenger RMF Max. My mówimy dobry wieczór.
6: Ale wiesz, co jest najlepsze? Że nawet jak ktoś teraz jedzie rowerem, to nie próbuje zebrać 12 milionów złotych. No i człowiek się z automatu czuje trochę jak przegryw.
5: Ale nie czujcie się.
6: Nie czujcie
5: nie.
6: się.
5: Nie. To nie znaczy, że wasza jazda rowerem jest gorsza. Jest inna. Mhm.

0: wasze imprezowe nastroje. Kygo, Khalid i Griffin w RMF Max. I właśnie chcielibyśmy tak trochę z wami, powiedzmy, poimprezować na odległość. I zastanowić się, jakby to było wylądować na jednej imprezie, w jednym pomieszczeniu ze słuchaczami RMF Max. Bo zawsze w
1: zacznijmy
0: trakcie
1: od tego,
0: każdej
1: że byłby
0: imprezy,
1: to absolutny chaos.
0: Na pewno.
1: I byłaby to właśnie najwspanialsza, chaotyczna impreza świata. Może kiedyś coś takiego zrobimy, ale teraz
0: może
1: nie o tym. Słuchajcie, bo chcieliśmy was zapytać o wasze takie
0: sztuczki imprezowe.
1: Sztuczki to jest to słowo, którego szukałem.
0: Na imprezie, wiecie.
1: Party trick, tak z angielska mówiąc. Coś, co robicie, kiedy czujecie, że tracicie publiczność, że oni jakoś tak tracą zainteresowanie wami, a wy mówicie, a ja umiem.
0: No właśnie,
1: co umiesz? Bo Natalia umie...
0: Ja z zamkniętymi oczami jestem w stanie rozpoznać, który z wokalistów One Direction aktualnie śpiewa w piosence.
1: Zaimponowałaś mi tym? Mhm. Mimo, że nawet nie prezentowałaś mi tej umiejętności, już mi zaimponowałaś. Zrobiliśmy wywiad w redakcji, ktoś okazało się, że potrafi łapać jedzenie ustami, które podrzuci i tutaj nawet pewny chwyt przy 5 metrach podrzutu do góry. Tak przynajmniej jest deklarowane.
0: To musi być albo w jakiejś mega wysokiej kamienicy, albo na zewnątrz, bo u nas w studiu nie dałoby rady.
1: Ktoś też stwierdził, że zna 15 liczb po przecinku w liczbie pi, ale nie mieliśmy jak tego sprawdzić, bo nikt inny ich nie zna. Co umiecie robić wy, jaki jest wasz party trick? Dajcie znać. Messenger RMF Max, tam czekamy na wiadomości i głosówki.

0: Taylor Swift. Podejrzewam, że zaśpiewanie głosem Taylor Swift na imprezie też mogłoby być jakimś party trickiem, ale wy nam podpowiadacie inne rzeczy. Ktoś na przykład potrafi zacytować Shreka w całości, od pierwszej do ostatniej sceny. Myślę, że to jest umiejętność wielu Polaków.
1: Ja chcę to usłyszeć! Parafrazując osła zresztą. Ja tymczasem dokopałem się do jednej z wiadomości, które naprawdę sprawiły, że zaklaskałem dwoma rękami, ale w tej wiadomości właśnie jest deklaracja umiejętności klaskania jedną ręką oraz umiejętność obrócenia stóp palcami do tyłu.
0: Próbuję sobie to wyobrazić.
1: Nie
0: to,
1: próbuj,
0: to mnie
1: bo
0: bardzo
1: ja już
0: boli.
1: To zrobiłem i nie chcę już więcej.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: No i mamy ich na liście Hot Bands. Możecie głosować także dzisiaj, także teraz. Martin Garrix i Ed Sheeran. Jak wam się podoba numer Repeated? Myślę, że muszą być w zestawieniu.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
4: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Innych nosi na myśl o ciężarach.

0: radio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Twój Lucky ma tyle energii i tak pięknie wygląda. Jak to robisz?
4: To proste. Daję mu Multiway Vet.
3: Multiway Vet?
4: Tak, tak. Multiway Vet Immunon na odporność, Multiway Vet Osteo na stawy, Multiway Vet Sierść na zdrową skórę i piękną sierść.
3: A dla starszych pupili?
4: Multiway Vet Neuro. To smakowite produkty dla psów i kotów.
3: Multi nam pomogłaś, psia psiłeczko. Gdzie mogę kupić Multiway Vet?
4: Zapytaj lekarza weterynarii lub sprawdź na www.jmsante.pl. Bo szczęście twojego pupila zaczyna się od zdrowia.
5: Kwiaty na Dzień Matki? Zamów na świeżekwiaty.pl z bezpłatną dostawą w całym kraju. Kolorowe i pachnące tulipany, frezje, lilie, świeżo zebrane kwiaty wysyłane z gospodarstwa wprost pod drzwi. Znajdziesz na świeżekwiaty.pl. Świeże kwiaty. Sprawiamy radość.

0: Mazowszanka. Pij na zdrowie. Oszczędzaj czas. Nie stój w kolejce do butelkomatu. Wybierz Mazowszankę w butelkach PET bez kaucji. Mazowszanka. Orzeźwiający smak i wygoda każdego dnia. Potrzebujesz więcej? Duże zamówienia dostarczymy pod Twój adres. Dzwoń 22 729 82 23. 22 729 82 23. Mazowszanka. Pij na zdrowie. Bez kaucji.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucham? Co oglądać w Stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
0: Święto Łazienkowskiej. Już w niedzielę, 24 maja, stadion Legii i okolice zamienią się w największy familijny piknik Warszawy. Turnieje i konkursy dla każdego. Strefy dla dzieci. Ranmageddon Kids, food trucki, potańcówka i muzyka na żywo. Wieczorem mecz Legia Ladies. Wstęp wolny. Do zobaczenia w niedzielę, 24 maja, na Łazienkowskiej. Więcej na www.legia.com.

0: trochę radości w ten piąteczek.
1: Byle nie za dużo, jakby to powiedziała moja mama, która mnie wysyłała
0: co
1: na imprezę.
0: Co nie za dużo, co ona nie mówi, za dużo,
1: baw się dobrze, ale nie za dobrze, Michał. Ja no, pamiętam no, no, to do no, no. dziś.
0: To my wam tak nie mówimy, absolutnie. Wy się bawcie jak chcecie. Nie patrzymy wam na ręce, ani nie zaglądamy do kubeczków.
1: Absolutnie. Natomiast zaglądamy trochę do życia Rihanny, ale też nie za bardzo, żeby jej tam prywatności jednak nie naruszyć. Ale ciekawe rzeczy się dzieją, takie, o których warto powiedzieć, bo piękne gesty z jej strony.
0: Bo Rihanna, słuchajcie, to jest dziewczyna, która no dużo zdążyła w swoim życiu zarobić i zarobiła na tyle, że postanowiła kupić dom, ale nie że sobie, nie że mamie, nie, swojej nauczycielce ze szkoły, bo była taka fajna.
1: I co? I myślicie, że potrzebny jej do tego był wzór na kosinus? Bo mi się wydaje, że nie.
0: Ale mogła za to uważać na lekcjach podstaw przedsiębiorczości.
1: Tak, tam myślę,
0: na
1: że
0: muzyce.
1: Mogła tak.
0: Też. Na czymś jeszcze?
1: Wychowaniu do życia w rodzinie?
0: Nie tak.
1: John Summit dla was w RMF Max. To jest All The Time o 19.34.

0: smutno mi momentami, bo cała redakcja kocha Sombera i chciałbym, żeby mnie ktoś tak kochał jak Natalia kocha Sombera i...
1: Słuchaj! Okej.
0: Okay. Nie wiem, czy tak uda mi się kiedyś, czy
1: jak
0: to...
1: nagrasz smutną piosenkę, przy której będziemy płakać o jakiejś 4 nad ranem, nie ma problemu, będziemy cię kochać tak samo. Bo to jest idealna...
0: Płakałaś o 4 do jego piosenki?
1: Jeszcze nie, ale myślę, że
0: ale planuję
1: osób...
0: dziś.
1: Czemu nie? Jestem otwarta na takie atrakcje.
0: Do wszystkich planów na dziś oczywiście polecamy się z RMF Max. Na przykład po 20 będzie Hobby Benz Extra z Grabą, ale nie uprzedzajmy faktów. U nas prognoza pogody zaraz później. Jonathan z numerem Obejmuje noce.
2: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
12: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
12: No.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
16: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej.

Zapadniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99.

0: wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I po reklamie.

przed nami w końcu piękny, ciepły weekend. To dlatego, że na termometrach jutro zobaczymy maksymalnie do 24 stopni, a w słońcu oczywiście będzie znacznie cieplej. No to słońce będzie się momentami chowało za chmurami, ale nie będzie źle i tak to błękit ma rządzić przez cały dzień. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc też nie powinien dokuczać. Można się przejść, można skorzystać z aktywności na świeżym powietrzu. Jeśli chodzi o niedzielę, nawet cieplej, bo do 26 stopni, w słońcu więcej. Tego słońca będzie sporo, ale będą też burze w ciągu dnia niestety.

0: Oj, ciała to dopiero będą mówić, jak wyjdziecie na imprezę, zakręcicie się na jakimś parkiecie. Będzie ogień, będzie moc.
1: Bo to było Body Talk od Ale Farben w RMF Max. A zaraz Hop Benz Extra. Najlepsza dycha najnowszego notowania. Zawsze warto sprawdzić, co tam jest na topie, co trzeba zagrać dzisiaj jako DJ na imprezie.
0: No jestem bardzo ciekawa, co tam nam graba dzisiaj wyciągnie spod stołu.
1: To my słuchamy, a z wami się żegnamy. Michał Siwek,
0: Natalia Kawałek, dzięki za dziś i do usłyszenia, pa!
2: Dawid Mięzek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max Warszawa. No i od klubowych wydarzeń sobie zaczynamy dzisiaj na otwarcie weekendu. Na klubowo zaprasza Explosion. Explo Friday Party pod hasłem Best Hits Residence, czyli muzyczna selekcja od rezydentów tej miejscówki. Natomiast jutro duża dawka tanecznych brzmień od grupy D-Bomb i od gościa specjalnego na sali klubowej, DJ-a Robsa. Przenosimy się teraz do klubu Ritual, gdzie też weekend bardzo ciekawie się zapowiada. Dzisiaj Ritual Party z Nowakiem, za sterami i z MJ Saxem, który zrobi klimacik na saksofonie. Jutro natomiast Merkus zrobi selekcję brzmień, a dodatkowo ze wstawkami na skrzypcach elektrycznych wystąpi Magnetic. No i jeszcze zaglądamy do klubu Niebo w Niebie. Też na pewno warto się pojawić, zwłaszcza w sobotę. Muzyczna bitwa Old School versus New School. Nieśmiertelne hity z lat 90. i 2000. Kontra świeżutkie taneczne bęgery. Start o 23.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Masz. 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
6: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
7: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
6: Z Centrum Pergoli to możliwe.
7: Jak?
6: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
7: O, a ceny?
6: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
8: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
9: Już w najbliższą niedzielę giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów użytkowych. Teren autodromu w Słomczynie.
10: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu w Galerii Młociny i Galerii Bola Park w Warszawie minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Młociny i Galeria Bola Park w Warszawie. Minus 35% tylko do końca maja.
11: 22 maja zarządzamy WZ-Alia. Czekamy na Was od 16 na kampusie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 1/3. Na scenie Young Leosia, Shafter, Fukaj, Reto i Kukon. Nie zabraknie strefy gastro, dodatkowych atrakcji i wyjątkowego klimatu. Piątek 22 maja. Bilety na biletomat.pl. Szczegóły w social mediach WZ-Aliów. Poleca RMF Max.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Święto łazienkowskiej. Już w niedzielę, 24 maja, Stadion Legii i okolice zamienią się w największy familijny piknik Warszawy. Turnieje i konkursy dla każdego. Strefy dla dzieci. Ranmageddon Kids, food trucki, potańcówka i muzyka na żywo. Wieczorem mecz Legia Ladies. Wstęp wolny. Do zobaczenia w niedzielę, 24 maja na Łazienkowskiej. Więcej na www.legia.com.
14: I po reklamie.

Hej, cześć, witajcie, otwieramy weekend. Przemek Grabowski w RMF Max, a zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Dzisiaj dużo zacnych nowości. Słuchajcie, jest nowy Calvin Harris, nie wiem, czy go słyszeliście. Będzie premierowo MJK i Wiz Khalifa. Znajdzie się też coś dobrego, co zrobił dla nas David Guetta. A zestawienie otwiera dzisiaj Felix Jenik, ciotka Kaskada, Boy You Turn Me.

0: muzyka nieokiełznana. Także w tym numerze Shape of Woman nasza nowość tego tygodnia. Taka gorąca propozycja to dla tych, o których będzie chłodniej. No sprawdziłem prognozę, piszemy na rmfmax.pl. Słuchajcie, że po weekendowym ociepleniu idzie do nas jakieś ochłodzenie, ale to nie dotyczy mieszkańców samego Pomorza, bo tam wiosną cały czas zimno. Teraz numer, który chyba też podkręci atmosferę. Metzner i jego Gotham, dzisiaj dziewiątka. RMF Max.
1: RMF Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Numer 9.

0: I prawda, duet Another Holandia w numerze Talk to You, ich bity to przede wszystkim house, afro house też bardzo często, deep house, ale teraz nic z tych rzeczy, zupełnie inne muzyczne klimaty. Mam dla was piątkową premierę MJK, czyli Machine Gun Kelly tak naprawdę, i raper Wiz Khalifa zrobili dla nas numer o tytule Girl Next Door, tak więc mamy tutaj trochę popu i oczywiście trochę rapu, taki pop rap premierowo. MJK, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Don't Want Your Love w piątek rządzi na miejscu siódmym DJ Illenium, dla którego śpiewała Ellie Goulding. To przecież piosenkarka, która śpiewała też dla Calvina Harrisa. A DJ Calvin Harris to taki gość, który kiedyś śpiewał osobiście we własnych produkcjach, ale teraz śpiewa dla niego jazzy. Jest nowy Calvin Harris, to premiera ostatnich dni. To przed wami piątkowa na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzimy też, gdzie ląduje Gordo i jego Loco Loco.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
3: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
2: Z Centrum Pergoli to możliwe.
3: Jak?
2: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
3: O, a ceny?
2: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
4: Twój Lucky ma tyle energii i tak pięknie wygląda. Jak to robisz?
5: To proste. Daję mu Multiway Vet.
4: Multiway Vet?
5: Tak, tak. Multiway Vet Immunone Odporność, Multiway Vet Osteona Stawy, Multiway Vet Sierść na zdrową skórę i piękną sierść.
4: A dla starszych pupili?
5: Multiway Vet Neuro. To smakowite produkty dla psów i kotów.
4: Multi nam pomogłaś, psia psiłeczko. Gdzie mogę kupić Multiway Vet?
5: Zapytaj lekarza weterynarii lub sprawdź na www.jmsante.pl. Bo szczęście twojego pupila zaczyna się od zdrowia.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Święto Łazienkowskiej. Już w niedzielę, 24 maja, stadion Legii i okolice zamienią się w największy familijny piknik Warszawy. Turnieje i konkursy dla każdego. Strefy dla dzieci. Runmageddon Kids. Food trucki. Potańcówka i muzyka na żywo. Wieczorem mecz Legia Ladies. Wstęp wolny. Do zobaczenia w niedzielę, 24 maja, na Łazienkowskiej. Więcej na www.legia.com.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: I po reklamie.

0: Calvin Harris wchodzi tak trochę w deep house'y, trochę w lekkie disco. Śpiewa Jazzy, Satisfy, premiera ostatnich dni. Jak wam się podoba, to ten DJ, który kiedyś śpiewał w swoich numerach, może do tego wróci. Nie to co David Guetta. No David Guetta raczej w swoich produkcjach nie będzie śpiewać, ale świetnie remiksuje. A w nowej wersji hitu Milky dodaje jeszcze jeden house'owy klasyk projektu Stardust. Słuchać tutaj także melodię z Music Sounds Better With You. No i cudownie, już pierwsza piątka na starcie weekendu. Milky w remiksie Davida Guetty.
1: Five, numer 5.
2: And it goes.

A w RMF Max, a wiadomo, w Polsce Olivia Rodrigo ma wielu fanów, jej Drop Dead po raz pierwszy. Jak wam się podoba? Głosujcie na rmfmax.pl. Olivia Rodrigo przyznała się, że jest wielką fanką twórczości grupy The Cure. Tutaj taka niespodzianka. Nawet frontman tego zespołu, Robert Smith, jest jej bliskim przyjacielem. Dzwonią do siebie często. Robert nawet przyznał się, że kupił jej dwa poprzednie albumy, czyli Sawe and Guts. Ma być nawet piosenka o tytule The Cure. Ale to dopiero przed nami. Olivia Rodrigo, dziękuję za wsparcie, a my otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands. Tutaj klasyk w nowej wersji Bibi Rexa i Faithless. Lecimy do New Religion.

0: Może trzeba tego posłuchać gdzieś w lesie albo w dolinie, gdzie niesie echo. Mata czeka weekendowo na wasze głosy. Mata go w poczekalni. rmfwax.pl. Na trzecim przypiątku BBX i Faithless New Religion. Dwójka. Nasz Mainstream Press, Andy Dust i Zokaria. Ale kto jest najlepszy? Kto jest na szczycie? Po raz pierwszy ten duet tak wysoko. Dziewczyny są dzisiaj najlepsze na starcie weekendu. To Pink Panthers i Zara Larsson mają najwięcej głosów na hop i nową jedynkę. Ich Stateside.
1: Max.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer jeden.

0: Oh yes, Pink Panthers, Zara Larsson, nowa jedynka na liście Hot Bands, Stay Tight. Jest piątek, nie zabraknie dobrego bitu. Graba wraca do was za chwilę, teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max Warszawa. No i od klubowych wydarzeń sobie zaczynamy dzisiaj na otwarcie weekendu. Na klubowo zaprasza Explosion. Explo Friday Party pod hasłem Best Hits Residence, czyli muzyczna selekcja od rezydentów tej miejscówki. Natomiast jutro duża dawka tanecznych brzmień od grupy D-Bomb i od gościa specjalnego na sali klubowej, DJ-a Robsa. Przenosimy się teraz do klubu Ritual, gdzie też weekend bardzo ciekawie się zapowiada. Dzisiaj Ritual Party z Nowakiem, za sterami i z MJ Saxem, który zrobi klimacik na saksofonie. Jutro natomiast Merkus zrobi selekcję brzmień, a dodatkowo ze wstawkami na skrzypcach elektrycznych wystąpi Magnetic. No i jeszcze zaglądamy do klubu Niebo w Niebie. Też na pewno warto się pojawić, zwłaszcza w sobotę. Muzyczna bitwa Old School versus New School. Nieśmiertelne hity z lat 90. i 2000. Kontra świeżutkie taneczne bęgery. Start o 23.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Mieliśmy się spotkać tylko na chwilę, a zostaliśmy na dłużej. Wieczór dania z grilla, rozmowy i zielony ogród przy Różanej 14. Restauracja Mokolow w sercu Mokotowa. Usiądź, spotkajmy się, zostańmy na dłużej. Mokolow. Wieczory warte powrotu.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
16: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
17: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
18: Masz to Brico!
19: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
20: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
22: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
21: Latium?
22: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
21: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
22: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid.
23: I po reklamie.

4 pory roku, aktualnie piękna wiosna. Czekamy oczywiście na lato i na wakacje. Wiktor Waligura, witajcie piątkowo po 21:00. Przemek Grabowski z wami. Skoro to piątek, to nie zabraknie numerów, przy których można także poimprezować. Będą kawałki na party, na before też. Teraz numer na party, na before i na after party, a w szczególności na weekend to już w ogóle. Czyli Turn the Lights Off w nowej wersji Justa Jagstyle i On.

oczywiście remix DJ-a Tiesto, to Faruko i jego Pepa. Sam Tiesto zapowiedział, że coraz częściej będzie wracał do muzyki trance. No to czekamy, wyczekując, sprawdzamy, co proponują nam dziewczyny. Lady Gaga ostatnio bardzo aktywna, solowo jest w poczekalni listy Hot Bands, ale jest także w duecie Lady Gaga i raperka Doechii. Posłuchajcie, jak to leci, bo ten numer idzie coraz wyżej na świecie, także u nas. Ich Runaway.

0: No Broke Boys, od razu słychać, że mamy piąteczek, prawda? To Disco Lines i Tinashe. I może przy piątku, albo w ogóle w weekend, warto wyłączyć powiadomienia, przynajmniej na kilka minut, bo okazuje się, że coraz więcej ludzi to wybiera taki cyfrowy detoks i ogranicza social media z powodu zmęczenia algorytmami. Wyjdzie wam tylko na zdrowie, ale jakby ktoś bardzo chciał, to polecam Instagram RMF Max. A jak nie, to dobry bit piątkowo w głośniku. Za chwilę męskie granie, czeka też Calvin Harris. RMF Max.
1: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
6: Kto, no wiadomo,
7: ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

brzmi soczyście przy piątku. Yearbox i jego wielki hicior w Polsce w RMF Max Graceland. Teraz soczysty hicior na urodziny dla Gosi od Sebastiana. Gosia, wszystkiego najlepszego. Zostawiajcie swoje życzenia na rmfmax.pl. Życzę mojej kochanej spełnienia wszystkich marzeń. Fajnego faceta już ma i niech się nie zmienia, bo jest najlepsza na świecie. Gosia, słyszałaś? Jesteś najlepsza na świecie. Piękny komplement przez radio. No nie można sobie takich życzeń kupić. Trzeba się postarać. Gosia, dla ciebie Justin Bieber i Nicki Minaj, Weekendowo, Beauty and a Beat.

Rockowe akcenty w piątek wieczorem, Damian Otawit i jego First Time. A propos rockowych akcentów, słuchajcie, AI wchodzi w nowe terytoria. Będzie coraz więcej awatarów AI, gwiazd, których nie ma już z nami. Między innymi gwiazda rocka, legendarny Ozzy Osbourne, ma zostać ożywiony właśnie dzięki awatarowi AI. I to będzie taki Ozzy Osbourne, z którym każdy fan będzie mógł sobie porozmawiać. Mamy już nawet chyba XXI wiek, tak powoli. No to wracamy na ziemię do 2026. Bauza przed wakacjami, słoneczne house'y w RMF Max. Magnetic.

0: Ten gościu też jest już w przyszłości. Eben i jego Halo piątkowo w RMF Max. Japonia też jest już w przyszłości. Wiecie, że mają tam pierwsze kawiarnie, w których wszystkich obsługują roboty sterowane przez osoby, które siedzą sobie w domu na home office. No nie wiem, czy to przyjemne, jak ci robot kawkę podaje. Chyba zawsze przyjemniej, jak ktoś się do ciebie uśmiechnie. Robot to tylko, nie wiem, może mieć chyba sztuczne zęby. Chociaż dajcie im czas, będą także przystojne roboty. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracam z dobrym bitem. Będzie Dainoro, Kaigo i Swedish House Mafia.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
5: A nie mówiłem?
4: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
3: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
6: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
13: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
16: I po reklamie.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit.

Save My Love, Kaigo i jego nowy hicior. Witajcie piątkowo po 22. Przemek Grabowski z wami. Mamy dzisiaj Dzień Zwierząt. Pozdrawiam wszystkich, którzy troszczą się o swoje chomiki, świnki morskie, rybki, pieski, kotki. A i tak, kotki są najlepsze, prawda? No jak nie, jak tak. Dla wszystkich kociarzy Swedish House Mafia. Wait so long.

Czas przed startem mundialu, bo przecież Kaśka zaśpiewa na starcie święta piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. To będzie na pewno ciekawe wydarzenie. No już niedługo wszyscy będą krzyczeć gol. Niestety to nie będzie polska gola. Wracamy do weekendowych nowości. DJ Bob Sinclair wraca, śpiewa do niego Kajza. Tak naprawdę Bob Sinclair odświeża tutaj swój house'owy klasyk, ale miesza także trochę bity, melodie i sample z lat 80. w numerze I Can't Wait.

0: zabierają nas do przeszłości. Od razu wracają wspomnienia, prawda, po pierwszej nutce. Kto pamięta, ale to był hicior kiedyś na liście Hot Bands. Tiesto w numerze I Will Be Here. Może ktoś miał ciarki. Nie zabraknie jeszcze takiej nuty, a za chwilę. Piątkowo-weekendowo Jazzy, kawałek, który rządzi na parkietach. Gościnnie DJ Spritz w numerze Can't Deny It. RMF Max.
1: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Ile jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: I po reklamie.

0: znowu powiesz, że...
1: Kochasz, to Sobel w RMF Max, a ja mam dla was propozycję na weekend. Może ktoś zorganizuje w lesie dyskotekę. Ale spokojnie, nie namawiam do złego, to będzie cicha dyskoteka, bo w Finlandii na przykład to coraz bardziej popularne są tak zwane silent disco, czyli imprezy w lesie. Ze słuchawkami ludzie sobie tańczą pomiędzy drzewami, wąchając, prawda, te brzozowe aromaty, trochę medytacja, trochę impreza, a i zwierzątkom się nie przeszkadza. Może to będzie nowy trend w tym sezonie. Teraz też nowy trend. Alok wraca do RMF Max. Polecam jego Dive Into Me.

Uwielbiam Bibireksa Faithless, odświeżony klasyk i od razu można sobie podarować kolację, bo słuchanie ulubionej muzyki może działać na mózg podobnie jak dobre jedzenie. Playlista też może być twoim komfortowym jedzeniem, a i nie pojawią się zbędne kalorie zbyt późno. Za chwilę Jennifer Lopez, a teraz piękna elektronika. Takie numery robi Anima, jego Beautiful w RMF Max.

0: za każdym razem.
1: Skoro nienawidzą być w klubie, to może niech nie wychodzą dzisiaj wieczorem. Gombao, Mata i przyjaciele. No przed wyjściem to trzeba się przejrzeć w lustrze, a wiecie, że są pierwsze takie inteligentne lustra, które analizują poziom zmęczenia twarzy. Naprawdę really. Czyli nawet lustro zacznie mówić niedługo, idź się wyśpij. Ale nie teraz, bo jest piątek i wracam z dobrym bitem. Czeka Tame Impala. Wróci też John Summit z ekipą Chainsmokers.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
6: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Give me that again.
1: Playlista Co zrobić dzień.
2: Niech się dzieje.
1: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

John Sammy Chainsmokers w numerze All The Time. John rzeczywiście ciężko pracował przez ostatnie miesiące i chyba dlatego wyskakuje bez koszulki na festiwalach. No okej, ma co pokazać. Teraz Kuban i Zalia. Zalia, co ostatnio pokazała na naszej scenie w trakcie imprezy w Pile, Lato na Maxa już za nami. Wkrótce kolejne przystanki. Możecie to zobaczyć także na naszym Instagramie. Kuban i Zalia teraz.

Czerwonego Ferrari. Teraz jeszcze jeden klubowy beat, premiera tego weekendu, polecam wam na weekend. To Fischer, który będzie się starał o bilety, no i o fanów na Ibizie. I będzie walczył także z Jamesem Hype'em tak naprawdę. Kto będzie mieć więcej klubowiczów w klubie? James Hype czy może Fischer? W nowym numerze Fischera śpiewa Thousand Eye. Polecam ten beat na weekend bardzo na maksa. Fajwa. He said, tell me a story.

Houdini to Eminem, najszybszy raper świata, przynajmniej kiedyś. Trafił przecież do Księgi Rekordów Guinnessa za najszybsze wyrzucanie z siebie wersów, ale długo trenował, nawet czytając słownik. Po prostu czytał słownik języka angielskiego, po pierwsze, żeby mieć większy zasób słownictwa na tak zwane freestyle, no i żeby oczywiście szybciej nawijać. Nie wiem, czy modelki przeczytały słownik, ale na pewno przeczytały przynajmniej połowę Instagrama. Macie dziewczyny teraz, nasza nowość, w RMF Max. Lubię cię jak lato, modelki.

który będzie rządził także w wakacje. A chcecie sobie zrobić wakacje na przykład jutro? No można, zachęcam. Okazuje się, że coraz bardziej popularne stają się mikrowakacje trwające 24 godziny. Taki szybki reset. Wakacje przez 24 godziny to nie jest taki głupi pomysł. Można sobie zaplanować akurat wtedy, jak będzie pogoda. Teraz Illenium i Ellie Goulding, Weekend of RMF Max. Ich Don't Want Your Love. Two ships in the night.

0: Dawid Podsiadło zamyka nam piątek. Jego nowości sezon. Przemek Grabowski, dziękuję za weekendowe spotkanie. Słyszymy się także jutro. Co robicie w sobotę po 17? No chyba już będzie posprzątane. Może ktoś planuje grillowanie, może rower. Wszyscy jesteście zaproszeni na wielką 30 hitów całego tygodnia na liście Hot Bands. Jutro 17. Najważniejsze numery w Polsce i oczywiście najciekawsze nowości i premiery. Przemek Grabowski, cześć. Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Przeżyj weekend po warszawsku. Zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec. Gonitwy na żywo, sportowe emocje i czas spędzony na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Szukasz pomysłu na weekend inny niż wszystkie? Zabierz znajomych i daj się wciągnąć w wyjątkowy klimat wyścigów. Emocje po warszawsku? Na torze Służewiec poczujesz je najlepiej. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
4: I po reklamie.

0: jak ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie kroki na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebut.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.